Na koniec tych nowalijek nie będzie już żadnego powrotu do historii, tylko będzie coś bardzo, bardzo nowego. To będzie fragment koncertu, no już państwo nastawiają uszy, Joe Bonamassy, tak jest. O, Daktyl też nastawił uszu, bo on na hasło Joe Bonamassa zawsze daje parę szczeków. No więc Joe Bonamassa postanowił swój ostatni studyjny album zaprezentować także w wersji koncertowej. Płyta nosi tytuł Now Serving Royalty Live from the Ryman. No, the Ryman Auditorium to jedno jest z najsłynniejszych pomieszczeń koncertowych związanych głównie z muzyką country, no ale także z Amerykaną, no i jak z tego widać także odpowiadający Joe Bonamassie. To jest koncert zarejestrowany w zasadzie bez publiczności, ale na żywo, o czym świadczy także film, który został zarejestrowany podczas tego koncertu. No więc z tego koncertowego albumu Joe Bonamassy teraz trzy nagrania. Lookout Man i Lonely Boy. Tutaj dodatkową atrakcją jest występ Jimmy'ego Halla, który ubarwi występ Joe Bonamassy swoją harmonijką ustną. No i na zakończenie tego wydania nowalijek spod Baobabu A New Day Yesterday i Starship Trooper. Taki zestaw kompozycji Joe Bonamassy kończących ten koncert. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheels on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór no, dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers –

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riedla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaju nas Sebastian Riedel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryterium, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

0: And I can sing. I got the finger and you got the ring. We'll get the parson to fix this thing and we'll be happy together.
1: Na zakończenie tego wydania pierwszego odcinka Bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

The Balcony Lockdown Sessions. Ten oficjalny termin to 12 listopada 2021 roku. Parokrotnie już zwierzałem się przed wydaniem tej płyty, że z utworów, które zostały przed premierą udostępnione do odsłuchu, można wyciągnąć wniosek trochę niepokojący. Czy rzeczywiście pełen album, a mieści on aż 17 nagrań, zrealizowany w taki sposób może utrzymać uwagę słuchacza, nie mówię już o zachwycie, bo to jest przedsięwzięcie niewątpliwie dosyć ambitne. Zagrać w kwartecie i to w dodatku w kwartecie akustycznym pełen repertuar prawie na żywo. Do tego dochodzi jeszcze niewątpliwe porównanie z czymś, co przed laty się ukazało w podobnym systemie nagrane, czyli słynny album Claptona Unplugged, który no jest takim wzorcem, można powiedzieć, dla wielu pokoleń późniejszych wykonawców i który stanowi no, kamień milowy dyskografii Claptona. Czy więc niejako lekka powtórka tego, co wtedy było, nie jest przedsięwzięciem ryzykownym? No, spróbujmy to ocenić. Ale zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić tytuł płyty, The Lady in the Balcony. Otóż tą panią na balkonie jest żona Eryka Claptona, Amelia Clapton, która jako jedyna słuchaczka towarzyszyła wykonawcom tej płyty, właśnie obserwując to, co dzieje się na słynnym klaptonowym dywanie z balkonu dużego pomieszczenia w ponurym zresztą dosyć zamczysku w zachodnim Sussex w Anglii. Posłuchajmy, jak sam Eric Clapton dedykuje jedno z nagrań z tej płyty właśnie owej damie na balkonie.

Believe in Life. To utwór, który znamy z wcześniejszych dokonań fonograficznych Claptona. I to jest jedna z niewielu, że tak powiem, oczywistych oczywistości, które znalazły się na tej płycie, czyli z takich utworów z repertuaru Claptona, które już znamy i które po prostu były dostępne na wcześniejszych jego płytach. Znaczna część tego repertuaru to nie tylko nowe aranżacje, ale także zupełnie nowe tytuły w oficjalnej dyskografii Claptona. Wśród tych nowości znajduje się także jeden z największych standardów bluesowych wszechczasów, czyli utwór Rock Me Baby. Oczywiście na różnych bootlegach, zwłaszcza tych koncertowych, to nagranie było dostępne, no ale tym razem to jest wersja absolutnie oficjalna. Chociaż, no, gdyby tak się dobrze rozejrzeć, to można by przyjąć, że już kiedyś Clapton nagrał Rock Me Baby i zostało to nagranie opublikowane na absolutnie legalnej płycie, tyle tylko, że była to płyta firmowana przez B.B. Kinga. Album Deuces Wild z 1997 roku właśnie zawierał utwór Rock Me Baby w wykonaniu duetu B.B. King, Eric Clapton. I teraz dla porównania, jak artysta może podchodzić w różny sposób w zależności od czasu, klimatu, otoczenia, instrumentacji do utworu, który wydaje się być takim oczywistym i być może już absolutnie ogranym. No więc dlatego teraz proszę posłuchać, jak brzmi Rock Me Baby raz w duecie Claptona z B.B. Kingiem, a potem już w wykonaniu Claptona z kolegami z Lockdown Sessions, czyli z Nathanem Eastem, który gra na basie i podśpiewuje chórki, Steve'em Gaddem, który gra na perkusji, i Chrisem Staintonem, keyboardzistą.

Powtórzę teraz zabieg poprzedni, czyli prezentację dwóch tych samych tytułów zarejestrowanych przez Claptona w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Chodzi o utwór zatytułowany Bad Boy, który po raz pierwszy ukazał się ponad pół wieku temu na pierwszym solowym albumie Claptona, tym wyprodukowanym z Delaney Bramletem i Tomem Dowdem. I będzie to wersja, która wcześniej nie była publikowana i ukazała się dopiero na wydanym właśnie teraz też w 21 roku jubileuszowym albumie solowym Claptona. Bad Boy usłyszymy także w wykonaniu bardzo współczesnym, czyli z albumu The Lady in the Balcony w wersji absolutnie akustycznej. Oto jak brzmi ten sam utwór w dwóch wykonaniach oddalonych o siebie od ponad pół wieku.

0: Yeah. Yeah.
1: Każdy, nawet najbardziej zagorzały fan czy fanka, na płycie swojego ukochanego artysty zawsze znajdzie coś, co bardziej mu się podoba, coś, co mniej, a czasami nawet coś, co może podlegać jakiejś przyjaznej, no ale krytyce. No i tak też jest oczywiście w przypadku albumu The Lady in the Balcony. Nie będę się zajmował tymi elementami, które nie wzbudzają moich szczególnych zachwytów, ale chciałbym się podzielić z Państwem tym, co uważam za bardzo dobre, a może nawet doskonałe. To nagranie zatytułowane River of Tears, znane z różnych poprzednich wersji, ale uważam, że ta wersja zasługuje na szczególną uwagę. Pamiętam także z wcześniejszych naszych kontaktów, mówię o kontaktach redakcji pierwszego odcienia Bluesa ze słuchaczkami i słuchaczami, że River of Tears to jest jedno z ulubionych dzieł Claptona wśród naszego grona. Na ile dobrze pamiętam, kiedy kilka lat temu ogłosiłem coś w rodzaju plebiscytu na dziesiątkę najlepszych, najbardziej ulubionych utworów Claptona, to właśnie River of Tears znalazło się wśród tych najbardziej pożądanych. Myślę, że ta wersja spełnia wszystkie wymogi absolutnej czołówki w dorobku Erika Claptona.

Dedykacja złożona żonie w pierwszym utworze, który zaprezentowałem w tej audycji, czyli w nagraniu Believe in Life, nie była jedyną. Są tu także dedykacje dla innych twórców, ale przede wszystkim jest mały bloczek poświęcony pamięci Petera Greena, gitarzysty, który podobnie jak Clapton dał światu dowód, że gitara elektryczna utrzymana w bluesowym klimacie może fascynować i być czymś bardzo istotnym we współczesnej kulturze. W innych moich audycjach prezentowałem już Black Magic Woman w interpretacji Claptona, no a teraz proszę posłuchać, jak brzmi Man of the World.

0: Peter Green.
1: Na koniec tego spotkania z muzyką Eryka Claptona troszkę zboczymy z głównego szlaku, a to dlatego, że tego samego dnia, w którym ukazuje się album The Lady in the Balcony, czyli mówię o 12 listopada 2021 roku, ukazuje się album zatytułowany Imposter, który firmuje Dave Gahan and the Soul Savers. Dla tych z Państwa, którzy nie wystawiają swoich uszu poza nutki bluesowe, to informacja, że Dave Gahan to jeden z przywódców słynnej orkiestry Depeche Mode, który od czasu do czasu nagrywa coś samodzielnie, no i teraz właśnie zarejestrował album Imposter, a w przekazach informacyjnych tyczących tego dzieła spotkałem też taką oto informację, że to jest płyta soulowo-bluesowa. No więc nastawiłem mój soulowo-bluesowy odbiorniczek osobisty, żeby chłonąć te soulowo-bluesowe nuty Dave'a Gahana i mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście można mówić tutaj o jednoznacznej kwalifikacji tej muzyki. Poza tym, że są tytuły, które nawiązują do okresu, w którym soul czy swing były wiodącymi kierunkami w muzyce. Czy moje wątpliwości są słuszne? Spróbujmy się razem nad tym zastanowić, a pomoże nam w tym porównanie dwóch nagrań tego samego utworu, słynnej kompozycji Charlie'ego Chaplina zatytułowanej Smile. I będzie to Smile w wykonaniu Dave'a Gahana i And the Soul Savers z 2021 roku i Smile Eryka Claptona z koncertu z 1973 roku. Który z nich tak naprawdę kołysze soulowo-bluesowo? I tym zawieszonym w przestrzeni pytaniem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

z prośbą o to, by swoją aktywnością przyczynili się do atrakcyjności cyklu Bierszy odcień bluesa. Zdarzyło się już to chyba 14 razy i teraz z ogromną radością informuję, że to już jest 15 wydanie Bielszego Cienia Bluesa, w którym nie ja jestem autorem, tylko słuchacz. Tym słuchaczem jest pan Andrzej Marchewicz.

Fanfary dla patrona. Pan Andrzej Marchewicz, zdradzę to od razu, jest moim rówieśnikiem, więc też ten zestaw, który zaproponował, jest dla mnie oczywisty, w pełni zrozumiały i także, tak jak dla pana Andrzeja, bardzo sentymentalny. Pan Andrzej poprzedził swoją listę krótką inwokacją, która brzmi: Drogi panie Janie, poruszony pańskimi prośbami, postanowiłem po raz kolejny przedstawić swoją propozycję audycji. No bo to nie jest pierwsza audycja pana Andrzeja, trzeba tutaj sobie zdać z tego sprawę. Dalej pisze pan Andrzej, ze względu na mój wiek, będzie to powrót do przeszłości, czyli do tego, co spowodowało, że w konsekwencji zainteresowałem się naszą muzyką. Było to w czasach, gdy miałem 15-16 lat. Ponieważ tytuł audycji brzmi Bielszy odcień bluesa, więc będą to biali wykonawcy. I nie będzie tu żadnej chronologii. No, tutaj muszę wkroczyć na chwilę, bo pan Andrzej upoważnił mnie też do dokonania jakichkolwiek, według mojego uznania, za co bardzo dziękuję, korekcji w tym zestawie. Więc pierwszą korekcją jest to, że ja jednak postanowiłem ustawić wszystkie nagrania z tego wydania Bielszego odcienia bluesa w chronologii powstawania nagrań. I dzięki temu utworzyłem taki zestaw, który obejmuje mniej więcej 15-lecie 1955-1969. No a potem na koniec dorzucam jeszcze też, za zezwoleniem pana Andrzeja, mały bloczek współczesnych nagrań, ale też nawiązujących do przeszłości. Najstarsze nagranie, które zaproponował pan Andrzej, to nagranie Elvisa, Elvisa Presleya oczywiście, Trying to Get to You, zarejestrowane jeszcze w studiach Sun w 1955 roku. Ale premiera tego utworu w sensie nagrania miała miejsce rok wcześniej, czyli w 1954 roku, kiedy to ukazał się singiel Trying to Get to You w wykonaniu zespołu The Eagles. No nie, ale proszę się nie sugerować tą nazwą, to oczywiście nie są ci Eagles, którzy od lat 70. do dziś prawie cieszą nas hotelem California i podobnymi perełkami. Ci The Eagles to był zespół głównie wokalny, wywodzący się z stołecznego Washington DC, no a ich wersja nie zyskała sobie wielkiej popularności i dopiero wtedy, kiedy zabrał się za to Elvis, ten utwór nabrał, można powiedzieć, no, ponadczasowego znaczenia. Elvis Presley, Trying to Get to You. I've

0: When my well was dark at night, he would shine as bright as light. When I was trying to get to you.
1: Kolejne nagranie z wyboru pana Andrzeja pochodzi z 1958 roku i no szczerze sobie powiedzmy, że nie ma tutaj jakichś szczególnych bluesowych asocjacji, ale niewątpliwie jest to piękna pieśń, dodatkowo jeszcze wzbogacona historycznym udziałem gitarzysty, który towarzyszy głównym wykonawcą tej piosenki. A tym gitarzystą jest wielki Chet Atkins. All I Have to Do Is Dream to tytuł tej pieśni, a w roli głównej bracia Everly, The Everly Brothers.

I to są dwa nagrania z lat 50. i teraz już robimy skok do następnego dziesięciolecia. Rok 1963, utwór zatytułowany I Got My Brand New, skomponowany przez Williego Dixona, a poniekąd spopularyzowany, no bo był wielokrotnie wykonywany na koncertach, także oczywiście nagrany przez Muddy'ego Watersa. Ale pan Andrzej Marchewicz zaproponował wersję pochodzącą z albumu Alexisa Cornera, albumu, który zawiera nagrania ze słynnego brytyjskiego klubu The Marquee. Choć w tym nagraniu Alexis Corner będzie tylko gitarzystą, a w roli głównej wokalisty i harmonikarza usłyszymy Cyrilla Davisa. I Got My Brand On You.

Rok 1964. W Wielkiej Brytanii uznawany za jeden z najbardziej owocnych, jeśli chodzi o produkcję nagrań, które stały się wytycznymi dla późniejszych pokoleń. Z tego roku pan Andrzej zaproponował dwa nagrania. Zespołu Manfred Mann, Duo Didi Didi, z repertuaru grupy Manfred Mann, oraz nagranie Stonesów zatytułowane Heart of Stone. There she was, just a-

You better go. You better go home. Don't you? They'll never break this heart of stone. You better drive on home. Przenosimy się do 1965 roku. To był też rok przełomowy dla kariery Erika Claptona, ale nie o nim będzie mowa i nie jego nagrania solowego będziemy słuchali, tylko posłuchamy grupy The Yardbirds w nagraniu Got to Hurry. To był też ten moment w karierze Yardbirdsów, no i poniekąd też Claptona, kiedy to Clapton rozstawał się z tym zespołem, a jego miejsce w The Yardbirds zajął Jeff Beck. Ale w tym nagraniu słyszymy jeszcze gitarę Claptona. The Yardbirds Got to Hurry.

lata 1967 i 68. Teraz usłyszą Państwo dwa wspaniałe kobiece głosy w dwóch fantastycznych absolutnie numerach. Pierwsze to Somebody to Love, głos Grace Slick, czyli wokalistki zespołu Jefferson Airplane. A w drugim nagraniu usłyszymy głos boskiej Janis Joplin w jej własnej kompozycji Turtle Blues.

Pozostajemy w 1968 roku i nadal na kontynencie amerykańskim. Grupa Can't Heat opublikowała wtedy swój słynny album zatytułowany Boogie with Can't Heat. I na płycie tej znalazł się równie historyczny i równie znaczący dla tego czasu utwór zatytułowany On the Road Again. To wspólna poniekąd kompozycja członka grupy Can't Heat Alana Wilsona i znacznie wcześniejszego bluesmana Floyda Jonesa. Can't Heat, On the Road Again.

No i nie wiem, czy to nie jest największy przebój 1968 roku, zwłaszcza teraz, kiedy spatrzymy z perspektywy no, tych dziesięcioleci właśnie na ten czas, bo myślę, że Born to be Wild w nagraniu Steppenwolf może być traktowane jako swojego rodzaju symbol tej epoki. Dużą zasługę też ma w tym film Dennisa Hoppera zatytułowany Easy Rider, w którym Born to be Wild jako pewien motyw przewodni odgrywa bardzo znaczącą rolę.

No i zbliżamy się z wyborami pana Andrzeja do końca lat 60., rok 1969, zespół The Band. Niewątpliwie epoka muzyki amerykańskiej, nieco może inaczej postrzegana po tej stronie Atlantyku, a zwłaszcza w Polsce, bo myślę, że The Band nigdy tu nie doczekał się należnego mu szacunku. Ale zgadzam się z panem Andrzejem, że nagrania The Band są też bardzo znaczące i takie poniekąd wyznaczające brzmienie końca lat 60. ubiegłego stulecia. Oto kompozycja Robiego Robertsona, Rag Mama Rag.

Ten historyczny przegląd ulubionych nagrań Andrzeja Marchewicza z lat 50. i 60. zakończy Joe Cocker z kompozycją Dave'a Masona zatytułowaną Feeling All Right.

Jak wspomniałem na początku, dokonałem lekkich modyfikacji w liście zgłoszonej przez pana Andrzeja i ta modyfikacja polega też na tym, że na koniec przygotowałem zestaw trzech nagrań, trzech utworów, które pan Andrzej umieścił na swojej liście w pewnej chronologii lat 60., a ja sobie pomyślałem, że warto by było posłuchać odbicia tych wspaniałych utworów przełożonych na XXI stulecie. I w ten oto sposób usłyszą Państwo następujące nagrania. Pearly Queen z repertuaru grupy Traffic, tym razem w wykonaniu koncertowym Erika Claptona i Steve'a Winwooda z ich wspólnego koncertu w Madison Square Garden w 2009 roku. Następnie Fortunate Son, znane z repertuaru Creedence Clearwater Revival, tym razem w wykonaniu autora tego utworu, czyli Johna Fogertiego, w towarzystwie gigantów rocka, czyli zespołu Foo Fighters. I na koniec Oh Pretty Woman, najsłynniejszy chyba przebój Roya Orbisona z zamierzchłych lat 60., tym razem w wersji z 2017 roku. Choć usłyszymy tutaj samego Roya Orbisona, to jednak jego głos zostanie umieszczony na tle Royal Philharmonic Orchestra z Londynu. Słuchali Państwo audycji Bielszy Odcień Bluesa, której autorem był nasz słuchacz i patron, pan Andrzej Marchewicz. A przez radio mówił do Państwa tradycyjnie Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

która zapoczątkowała prezentację bezprądowych koncertów znanych artystów właśnie w tym czasie. Niewątpliwie jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów Unplugged jest właśnie Unplugged Claptona z 1992 roku. Dowód, album zdobył 6 nagród Grammy, w tym za ten najważniejszy, za album roku. Sprzedał się do dziś w prawie w 30 milionach egzemplarzy. Prawdopodobnie to wznowienie, to enhanced, powiększy jeszcze tę liczbę. No i jest uważany za jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii fonografii światowej. Potem nastąpiły Unplugged innych wielkich wykonawców, Nirvana, Rod Stewart, Bob Dylan i tak dalej, i tak dalej. Ta wersja z 9 maja 2025 roku charakteryzuje się tym, że wszystkie nagrania, które tu się znalazły, zostały ponownie zremiksowane i zremasterowane. Za remiksem stoi Simon Climie, wieloletni współpracownik Claptona. Ta edycja zawiera 17 utworów, czyli wszystkie te najważniejsze z Laylą, Tears in Heaven czy Old Love na czele, ale dodano do niej także 3 nowe nagrania, które też zostały zarejestrowane podczas tej sesji, ale nie znalazły się na oryginalnym wydaniu z 92 roku. Są to Circus, My Father's Eyes, Take One i Rolling and Tumbling. Dodatkowa atrakcja jest jeszcze taka, że każdy z utworów, z nielicznymi wyjątkami, jest poprzedzony komentarzem Claptona, a te komentarze są fragmentem wywiadu, który został nagrany przed koncertem 16 stycznia 1992 roku właśnie z Claptonem. Wszystko to miało miejsce w Bray Studios Windsor w Wielkiej Brytanii. Wahałem się, w jakiej formie zaprezentować Państwu cały ten bogaty zestaw. Myślałem nawet o tym, czyżby nie podjąć się tłumaczenia zapowiedzi claptonowskich, ale pomyślałem sobie, że to by zaburzyło atmosferę, no i przede wszystkim byłoby dosyć nienaturalną interwencją w to, co wymyślił sobie, jak sądzę, również sam autor. Dlatego zapraszam Państwa po prostu na wysłuchanie całości tego materiału, a więc 17 utworów z komentarzami. Wśród nich są 3, które takiego komentarza nie mają. To są nagrania Lonely Stranger, Worried Life Blues i Rolling and Tumbling. Całość trwa dokładnie 85 minut, także będzie to wyjątkowo długie wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. Panie i panowie, oto jubileuszowa wersja albumu Eric Clapton Unplugged Enhanced Edition.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Let's go, tak, taki był tytuł tej piosenki. No i też chyba nie można narzekać na to, że nie zachęcała ona do jakiegoś wzmożonego ruchu, czy w ogóle aktywności fizycznej. A stoi za tym zawołaniem Lara Hope, wokalistka, gitarzystka, uważana w Stanach Zjednoczonych za czołową przedstawicielkę współczesnego rockabilly, wraz ze swoim The Arc Tones zespołem jest związana przede wszystkim z wschodnim wybrzeżem w okolicach Nowego Jorku, no ale występuje na imprezach i festiwalach na terenie całego amerykańskiego wielkiego kraju, no a także bywa przecież i za granicą, i w Europie. W 2021 roku w czerwcu ukazał się album Larry Hope and the Arc Tones zatytułowany Here to Tell the Tale. I wśród tych historyjek, które opowiada na tym albumie Lara Hope ze swoim The Arc Tones, znalazł się także utwór zatytułowany I drink to your health, czyli piję za twoje zdrowie. No to też łyk zimnej wody za zdrowie wszystkich patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab. Wznoszę.

Nowalijce naznaczonej młodością i dynamizmem, teraz będzie nowalijka naznaczona już zaawansowanym wiekiem, wielkim doświadczeniem i dramatyzmem. O co chodzi? A wysłuchajmy może nagrania, a potem w paru słowach postaram się przybliżyć moją dramatyczną introdukcję.

Niezły tytuł. Dark Side of the Stairs. No, troszkę nawiązujący do przeszłości, do klasyki muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Nawiązuje też do tej klasyki głos, który zapewne znaczna część tych z Państwa, którzy słuchali nagrań muzycznych z Wielkiej Brytanii w latach 60. i 70. może się okazać głosem znajomym. Bo to jest Roger Chapman, wokalista przede wszystkim znany jako lider grupy Family, no a potem też jako samodzielny, występujący i nagrywający artysta przez następnych kilka dziesięcioleci. Roger Chapman z rzadka w XXI wieku dawał o sobie znać, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w ostatnim dziesięcioleciu żadnej nowej realizacji Rogera Chapmana nie słyszałem. No a tutaj w czerwcu 2021 roku Roger Chapman w wieku już chyba około 78 czy 9 lat awizuje swój nowy album zatytułowany Life in the Pond. No nie jest to płyta jakaś wybitna. Mnie razi przede wszystkim skromność realizacyjna, to, że Chapman ze swoim przyjacielem, producentem oraz od czasu do czasu angażowanym do tego przedsięwzięcia gitarzystą, no zrobił tak zwaną low budget production. I to się słyszy przede wszystkim w tych sekcyjnych częściach, że jest ta perkusja taka cup, cup, cup z pudełeczka, że ten bas też nie zawsze jest taki jakiś prawdziwy i naturalny, ale no to są w sumie przyjemne w słuchaniu piosenki. Głos Rogera Chapmana nadal jest charakterystyczny i nie można powiedzieć, że jest to głos odchodzącego już z tego świata starca, ale wolałbym, żeby Roger Chapman zdecydował się na nagranie w prawdziwym otoczeniu żywych instrumentów obsługiwanych przez świetnych muzyków, bo wtedy byłbym zachwycony tą płytą. No a tak to mogę tylko potraktować ją jako swojego rodzaju ciekawostkę. Oto Roger Chapman z albumu Life in the Pond w kolejnym nagraniu z tej płyty. Nosi ono tytuł Rabbit Got the Gun.

W kolejnym nagraniu też usłyszymy bardzo stonowane, bardzo oszczędne środki techniczne, które zostały zastosowane w tym przedsięwzięciu fonograficznym. Wystąpi Cedric Burnside, który właśnie przygotował nowy album zatytułowany I Be Trying i za chwilę wykona utwór, który otwiera ten album, zatytułowany The World Can Be So Cold.

Cedric Burnside kontynuuje tradycje rodzinne, czyli swojego dziadka R.L. Burnside'a. Myślę też, że to jest ten sam krąg muzyki i estetyki, który kultywował Junior Kimbrough. To nie jest zapewne metoda na osiągnięcie jakiejś wielkiej popularności, ale niewątpliwie należy pokłon głęboki oddać Cedricowi Burnside'owi za to, że kontynuuje tradycję tej muzyki, która potem obrosła różnymi produkcyjnymi i technologicznymi nawalikami i doprowadziła do tego, że tak brzmi współczesna muzyka rockowa czy około bluesowa, a Cedric Burnside nadal znajduje się w kręgu tej siermiężności, bym powiedział. Oczywiście tutaj zostało to zrealizowane w absolutnie świetnych, studyjnych warunkach, tyle tylko, że instrumentacja została zachowana w pełnej oszczędności, czyli gitara i perkusja. No, w jednym nagraniu jest bas, ale to nie ma żadnego znaczenia. No i jeszcze w jednym dołącza do Cedrica Burnside'a Luther Dickinson ze swoją gitarką slide. I właśnie to nagranie teraz zaprezentujemy z albumu I Be Trying. Cedric Burnside i Luther Dickinson, Keep on Pushing.

Zawsze z wielką uwagą śledzę, czy wśród nowych nagrań nie ma czegoś, co wywodzi się z Oklahomy. No bo stamtąd przecież wywodzą się właśnie najpiękniejsze nutki, jakie wydobywał i przybliżył światu J.J. Cale. Więc jeżeli widzę, że coś się wydarzyło w Oklahomie, to nastawiam uszu, no i zazwyczaj się nie mylę. Tak jak się i nie pomyliłem w tym przypadku. Proszę Państwa, przed Państwem Pilgrim.

A teraz ze Stanów Zjednoczonych, a no przecież byliśmy też dzięki Rogerowi Chapmanowi w Wielkiej Brytanii. No więc przenieśmy się teraz z tych anglojęzycznych rejonów do rejonu, który wydawałoby się powinien posługiwać się muzycznie innym językiem, ale nie zawsze tak jest. Tak czy owak, przenosimy się do Portugalii.

Missing You, utwór ten zaprezentował zespół Buddha Power Blues, a towarzyszyła temu zespołowi słynna portugalska wokalistka jazzowa Maria João. To nie jest pierwsza współpraca Buddha Power Blues z Marią, bo już parokrotnie na różnych koncertach i festiwalach razem występowali, no ale teraz jest w czerwcu 2021 roku album zatytułowany The Blues Experience No. 2. I tutaj Buddha Power Blues, powiększony, bo zazwyczaj to bywa trio od czasu do czasu przez jakiś szerszy skład instrumentalny, prezentuje wspólnie z Marią kilkanaście bardzo przyjemnie brzmiących i kołyszących bluesowo pieśni. Po Missing You teraz zapraszam do wysłuchania takiej oto pareczki. Buddha Power i Maria Jean wykonają Nothing's Too High i Stop Praying.

Just what you believe, life as it is seems harder than life.

Na koniec tego wydania nowalijek spod Baobabu mam nowalijkę nieco już wiekową, bo nagranie zostało zrealizowane w 1983 roku w trakcie słynnych targów płyt i wydawnictw muzycznych MIDEM, czyli w Cannes we Francji. Wówczas tam występował między innymi jako gwiazda tego festiwalu B.B. King ze swoją orkiestrą, a tak się przyjemnie zdarzyło, że również w tym samym czasie i w tym samym miejscu przebywał znakomity jazzowy ensemble Dave'a Brubecka. No i okazało się, że muzycy, nie wiem czy spontanicznie, czy też za namową swoich managementów, spotkali się na jednej scenie i ten moment, ten koncert został zarejestrowany na płycie, która ukazała się właśnie teraz, nosi tytuł Live at MIDEM 1983 i bohaterem tej płyty jest B.B. King Orchestra. Album kończy 13-minutowe nagranie Jamming with Brubeck, taki tytuł, i to daje sygnał, że poza samym B.B. Kingiem i jego orkiestrą usłyszymy także tutaj słynnych jazzmenów. No i rzeczywiście wystąpią kolejno Dave Brubeck, Bill Smith, Chris Brubeck, no i na koniec jeszcze gitarką poplumka B.B. King. Troszkę tak jakby dawał znać, że nie bardzo pasuje do tego towarzystwa, ale ponieważ to są znakomici muzycy, no to postanowił ich przyjąć do grona swoich podwładnych. Tak jak to dobry król zazwyczaj czynił. A więc Jamming with Brubeck, nagranie z festiwalu MIDEM w 1983 roku, B.B. King Orchestra, Dave Brubeck, Bill Smith, Chris Brubeck, a ja mówię tylko, że to były nowaliki spod Baobabu, a przez radio mówił Jan Chojnacki. A little bit? Good, thank you.

hear you. I can't hear you, Franz. Make him happy. Mr. Dave Rubeck.

Who Knows Jimiego Hendrixa na zawsze łączy się w mojej serdecznej pamięci z początkiem wydarzenia, które od 25 lat ma miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. To wydarzenie nazywa się Jimmy Way Festival. Festiwal wystartował ćwierć wieku temu i dzięki niezwykłemu zapałowi i poświęceniu grona ludzi trwa do dziś. Mówię trwa, bo mam ciągle taką nadzieję, że kolejne festiwale będą się odbywać. Choć nie ma już z nami człowieka, który przez wiele, wiele lat był animatorem, dobrym duchem i przywódcą stada, które co roku w październiku pędziło do Ostrowskiego Centrum Kultury. 1 grudnia 2020 roku odszedł na zawsze Benedykt Kunicki. W tej audycji będę mówił o nim Benek, no bo tak też zwracaliśmy się do niego. Mówię w liczbie mnogiej, bo przemawiam, jak sądzę, w imieniu znacznej rzeszy polskich bluesmanów, a może i nie tylko polskich, bo Benek był obecny w naszym życiu bluesowym przez kilka dziesięcioleci. Nie był w zasadzie muzykiem. Swoje życie zawodowe toczył na zupełnie innych płaszczyznach. Był bardzo znaczącym, świetnym urzędnikiem, ale być może to jego urzędniczenie dlatego było tak owocne, bo miał w sobie potrzebę spełniania marzeń absolutnie niezwiązanych z jego profesją. A te marzenia to było żyć wśród muzyki. Otaczał się muzyką z płyt, muzyką z kaset pewnie we wczesnej młodości, ale także muzyką własną, bo tak się złożyło, że we współpracy ze swoim synem Oskarem założył zespół Fireband, który w latach 90. funkcjonował nie tylko w Ostrowie Wielkopolskim i Wielkopolsce, ale także występował w innych miastach i na innych festiwalach. Fireband nagrał 3 płyty i nie są to płyty, które zyskały sobie jakąś niezwykłą popularność, ale nagrania tam zgromadzone świadczą o niezwykłej żarliwości i takiej naturalności, którą Benek chciał zarazić swoje otoczenie i swoich słuchaczy. W 1999 roku Fireband wydał album zatytułowany Dream. Benek zaśpiewał na tej płycie prostą pieśń i zatytułował ją Śpiewaj bluesa.

połowie lat 90. Benek wspólnie z kręgiem swoich przyjaciół z Wielkopolski postanowił uruchomić Stowarzyszenie Jimmy Way. Pełna nazwa tego przedsięwzięcia brzmi Stowarzyszenie Jimmy Way Tabir 70, a owo Tabir to jest Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka lat 70. Bo też to było grono z przyjaciół, którzy muzycznie dorastali wtedy, kiedy w latach 70. wybuchła owa niezwykła potęga muzyki opartej na bluesie. W tym też czasie Benek postanowił zacząć spełniać swoje marzenia, które czasami wydawały się być absolutnie niemożliwe do osiągnięcia, a z czasem okazało się, że były zupełnie realne. A to dzięki temu, że był gościem, który potrafił postawić na swoim i który, nie oglądając się czasami na różne niespodzianki i niekoniecznie przychylny stosunek władz, dążył do celu. A celem było otoczenie się muzyką i artystami, którzy byli jego artystycznymi wzorcami. Nie potrafię dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kto z tego niezliczonego grona artystów, którzy przewinęli się przez scenę Ostrowskiego Centrum Kultury podczas festiwalów Jimmy Way, był najbardziej wymarzonym. Ale pamiętam, że przez wiele lat Benek mówił, że koniecznie musi na tym festiwalu wystąpić Curtis Salgado. No bo też jednym z podstawowych warunków kwalifikujących artystów zagranicy do występu na festiwalu Jimmy Way był głos. Głos, który musiał w sobie nieść ładunek emocji z pogranicza bluesa i soul. No a przecież właśnie Curtis Salgado to było to głosisko, które mogło z całą pewnością spełnić oczekiwania Benka.

No one come to say hello. One more piece of me, you know.

Nie będę w tej audycji opowiadał Państwu o biografii Benka Kunickiego, ani o tym, jakim był wspaniałym człowiekiem. Będę natomiast starał się Państwu przybliżyć, jak pięknym spełnieniem życia może być osiąganie celów, wydawałoby się, nieosiągalnych. A te nieosiągalne cele to w przypadku Benka Kunickiego były kontakty bezpośrednie z artystami, których ukochał. Kontakty, które także umożliwiały nam, blues fanom, bliski kontakt z artystami ze świata. Oczywiście nie jestem w stanie w tej audycji zmieścić wszystkich tych, którzy przewinęli się przez scenę Ostrowskiego Centrum Kultury, bo było artystów z Polski i ze świata pewnie ponad setka. Dokonam więc wyboru, którego niestety nie mogę już skonsultować z Benkiem, ale sądzę, że każdy jego wybór był zgodny z oczekiwaniem emocjonalnym publiczności. Tak na pewno było i w przypadku Nicka Mossa i jego zespołu i Anthony Gomeza. Z repertuaru Nicka Mossa i jego zespołu wybrałem utwór Lost and Found z udziałem Michaela Ledbettera, którego głos tak pięknie zabrzmiał w Ostrowie, a który też już rozstał się z tym światem. Natomiast z repertuaru Anthony'ego Gomeza utwór z jego tegorocznego albumu zatytułowanego Containment Blues. To będzie jego własna kompozycja zatytułowana Until the End of Time.

Oczywiście nie tylko gwiazdy ze świata i wielcy bluesowego kręgu występowali na festiwalach Jimmy Way. Benek dbał także o to, żeby nasi krajowi wykonawcy byli reprezentowani i to w chwilach, w których nie zawsze byli już bardzo, bardzo uznanymi artystami. Lubił pomagać tym, których muzykę docenił i którzy wedle jego opinii mogli rozsławić polskiego bluesa na świecie. Takim zespołem był wielkopolski Two-Timer, który wystąpił na festiwalu Jimmy Way, no a także dwukrotnie dzięki wsparciu Benka i stowarzyszeniu Tabir dwukrotnie brał udział w międzynarodowym konkursie bluesowym w Memphis w Stanach Zjednoczonych. Oto Two-Timer koncertowy Nola Poor Boy.

Polski i Europy. Dzięki zabiegom i starannemu przygotowaniu tej imprezy, do którego Benek przygotowywał się przez cały rok, Jimmy Way Festival został doceniony także w ojczyźnie bluesa, czyli w Stanach Zjednoczonych. The Blues Foundation przyznało festiwalowi Jimmy Way jedno z najważniejszych wyróżnień w kręgu bluesa, czyli wyróżnienie Keeping the Blues Alive. Nic więc dziwnego, że artyści najistotniejsi w swoim czasie dla kształtowania współczesnego oblicza światowego bluesa z chęcią przyjeżdżali do Ostrowa. Wśród nich znaleźli się także Lucky Peterson i Joe Louis Walker.

i Lucky Peterson, i Joe Louis Walker byli po królewsku przyjmowani w Ostrowie i zawdzięczają to w dużej mierze Benkowi, który dbał bardzo o to, żeby wszystkie ich zachcianki i oczekiwania były natychmiast spełniane. Kiedy kilka lat po pierwszym występie Luckiego Petersona w Ostrowie Wielkopolskim rozmawiałem z nim podczas innego polskiego festiwalu, Lucky z niezmierną radością wspominał wieczór w Ostrowie Wielkopolskim i co pewnie nie zawsze się zdarza w przypadku tak znanego artysty, wypytywał mnie o kondycję festiwalu i pamiętał, że szefem tego przedsięwzięcia jest Benedict, jak mówił Lucky Peterson. Wśród artystów, którzy roztaczali wokół siebie nie tylko muzyczną aurę, ale mieli w sobie taką niezwykłą potrzebę kontaktu bezpośredniego z ludźmi, byli Duke Robillard i Kenny Neal. Benek z nimi właśnie wszedł w najbliższy kontakt, a jeśli chodzi o Kennego Neala, to byłem świadkiem tego, jak w garderobie po koncercie Kenny zapraszał Benka wraz z całą jego rodziną, a Benek był wówczas w otoczeniu swoich wnucząt do siebie, do Baton Rouge, do Louisiany. I nie były to takie zdawkowe, wydawałoby się, oświadczyny, ale wyglądało to na całkowicie naturalną potrzebę spotkania się jeszcze z fajnym gościem, jakim był Benek. Posłuchajmy teraz Duke'a Robillarda i jego Blues Train oraz wzruszającej pieśni Williego Nelsona Funny How Time Slips Away w wykonaniu Kennego Neala.

it's been a long time. How am I doing? I guess I'm doing fine.

Jimmy Way był również otwarciem dla wielu polskich wykonawców, którzy zaczynali, czasami kończyli, a czasami wręcz tylko fragmentem swojej działalności zaznaczali się na festiwalu Jimmy Way. Pamiętam rok 2011, kiedy przez scenę Oceku w Ostrowie Wielkopolskim przewinął się zespół Outsider z Tomkiem Nitribitem w roli wokalisty. Benek potrafił wynajdować nieznane, wydawałoby się, przedsięwzięcia muzyczne, które okazywały się potem bardzo smaczne. Oto Outsider w nagraniu Blow Wind Blow.

Albert Cummings był ostatnim artystą, którego Benek sprowadził do Ostrowa Wielkopolskiego i który zakończył Jimmy Way w 2019 roku. Wiem, że plany przewidywały także organizację festiwalu w 2020 i w latach dalszych. I mam nadzieję, że to spełnianie marzeń, którym Benek wypełnił swoje życie, nie pójdzie na marne i że Jimmy Way będzie w przyszłości także źródłem niezwykłej radości dla wszystkich blues fanów. Blues fanów, którzy będą zawsze wdzięczni Benkowi Kunickiemu za to, że spełniał swoje marzenia.

najmilszy odcień bluesa. Przez Radio Baobab mówi do słuchaczek i słuchaczy Jan Chojnacki. I nie zwlekając, zapraszam panie i panów na pojedynek gitarowy.

To był pojedynek dwóch gitar i dwóch gitarzystów. Formalnie ci gitarzyści to Steve Vai i Ray Cooder. Ale na ekranie, bo można to wszystko przecież obejrzeć. Owszem, jest Steve Vai, ale na gitarze drugiej gra Ralph Macchio, aktor. I teraz pada pytanie, czy rzeczywiście Ralph Macchio jest tak utalentowanym gitarzystą, czy też to jest sztuka filmowa, która polega na tym, że można pod sprawne, niesłychanie ręce aktora podłożyć jednak dźwięk, który wydobywa się z gitary obsługiwanej przez naprawdę profesjonalnego gitarzysty. No i z całą pewnością to jest tak, że Steve Vai gra na gitarze sam, natomiast Ralph Macchio posłużył się podkładem, który mu sprezentował Ray Cooder. A ta cała awantura gitarowa związana jest ze ścieżką dźwiękową do znakomitego filmu Crossroads, który w 1986 roku wyreżyserował Walter Hill, a z tego filmu powstał też świetny soundtrack, firmowany głównie przez Raya Coodera. Utwór, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, The Duel, czyli pojedynek, nie występuje w oficjalnym soundtracku, natomiast można znaleźć to nagranie w różnych kompilacjach gitarowych Steve'a Vai'a. Nie wiem, z czego wynika ta komplikacja, to chyba jest mniej ważne, bo chciałbym dzisiaj się skupić właśnie na Crossroads, na tej legendzie Roberta Johnsona przeniesionej na ekran i na muzyce, która została uwieczniona dzięki temu filmowi. Oczywiście najistotniejszym elementem są owe Crossroads, czyli rozdroża. Utwór powtarzany w nieskończoność przez dziesiątki, a pewnie i setki wykonawców i na koncertach, i na płytach. Usłyszymy teraz Crossroads w następującym wykonaniu. Ray Cooder, gitary i śpiew, Jim Keltner, perkusja, Jim Dickinson, fortepian, Nathan East, bass, Sonny Terry, harmonika ustna i chór męski Bobby King, Terry Evans i Willie Green Jr. Crossroads Roberta Johnsona wedle Raya Coodera.

Za chwilę opowiem, dlaczego w tej audycji postanowiłem zająć się starą przecież dosyć płytą z soundtrackiem do Crossroads. Przypominam, rok 1986. Ale skoro przy tym albumie już jesteśmy, no to pozwolą Państwo, że jeszcze dwa numery z tej właśnie płyty. Down in Mississippi i Nitty Gritty Mississippi.

Od twórcami głównych ról w filmie Crossroads są wspomniany już Ralph Macchio i Joe Seneca. Nieżyjący już aktor, pisarz, muzyk, także wokalista. I za chwileczkę on zademonstruje swój aparat wokalny w nagraniu Willie Brown Blues. Nagranie oczywiście też pochodzi z albumu Crossroads.

Coming for you.

Joe Seneca. Nie tylko aktor, jak mówiłem, ale także, co wynikało z zaprezentowanego przed chwilą nagrania, wokalista. Jeszcze przed II wojną światową Joe Seneca był jednym z trzech uczestników trio wokalnego, które nosiło nazwę The Three Riffs. I teraz no, takiego staruszka posłuchajmy, staruszka w sensie nagrania, a nawet dwóch, bo będą to dosyć unikatowe zjawiska fonograficzne. Mianowicie dwa nagrania tych The Riffs z 1939 roku. It's a Killer, Mr. Miller i Ace in the Hole.

To był Joe Seneca jako jeden z uczestników triady Riffs sprzed 80 ponad lat. A teraz jeszcze zaprezentuje się nam Joe Seneca.

No i wreszcie dochodzę do tego momentu, w którym zdradzę, dlaczego dzisiaj zajęliśmy się filmem Crossroads i soundtrackiem do tego obrazu, no a potem Joe Seneką i jego twórczością. I w ten sposób przejdziemy już do absolutnej współczesności, bo właśnie latem 2020 roku ukazał się album zatytułowany John the Revelator, a jego autorem i głównym wykonawcą jest John Fusco.

Good Money to nagranie pochodzi z albumu Johna Fusco. Album nosi tytuł John the Revelator. A John Fusco, proszę Państwa, to jest bardzo interesująca postać amerykańskiej sceny i tutaj mógłbym zacząć wyliczać. Muzycznej, filmowej, literackiej, a także sztuk, walki. John Fusco zaistniał w mojej świadomości właśnie dzięki filmowi Crossroads, bo on był autorem scenariusza tego filmu. Zresztą później wielokrotnie powracał w swojej twórczości do tematyki bluesowej czy około bluesowej, no a także po prostu dawał znać, że potrafi grać na gitarze, śpiewać i komponować i nagrał kilka płyt. Właśnie ta zupełnie nowiutka w 2020 roku, John the Revelator, stała się powodem mojego zainteresowania i powrotu do wspomnień o Crossroads. John Fusco to bluesman, chciałby się powiedzieć, pełną gębą. No bo nie tylko śpiewa, nie tylko gra. Mówiłem, że na gitarze, ale głównie to jednak jest pianistą i trochę hamondzistą. I dzięki temu przyjaźni się z innymi bluesmanami pełną gębą. W tym przypadku, jeśli chodzi o płytę John the Revelator, zakolegował się z Codym Dickinsonem, znanym nam z różnych innych dokonań, przede wszystkim jako współudział North Mississippi All Stars. Do nagrań Fusco z Dickinsonem doprosili też bardzo przyjemny zestaw artystów. Dickinson z Fusco dokonali nagrań w studiu Dickinsona, Checkerboard Lounge, na południu troszkę od Memphis położonym, i osiągnęli chyba efekt trochę podobny do tego, jaki osiągają The North Mississippi All Stars, czyli taką harmonię między nieco spatynowaną przeszłością a współczesnym podejściem do realizacji. Z albumu John the Revelator proszę posłuchać jeszcze jednej kompozycji Johna Fusco. Oczywiście współproducentem jest nadal Cody Dickinson. Nagranie nosi tytuł Bone Deep.

0: Boney.
1: Wśród wykonawców towarzyszących Fusco w realizacji tej płyty znalazła się także Sarah Morrow. To osoba też o niezwykłych talentach, bo przede wszystkim jest znana jako puzonistka zespołu Raya Charlesa. Była także przez pewien czas szefową zespołów towarzyszących doktorowi Johnowi. No a także poza tym, że gra na puzonie, to i troszkę śpiewa. Przypomnijmy sobie teraz współpracę Sarah Morrow z doktorem Johnem. Oto jak wspólnie wykonali Such a Night podczas koncertu, w którym same sławy światowe oddawały cześć doktorowi Johnowi.

I na koniec akcent smutny, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie pożegnać muzycznie jednego z moich ulubionych z młodości wykonawców. Otóż zmarł Trini Lopez, który głównie kojarzy się pewnie ludziom z mojego pokolenia z takich tanecznych, wesołych pieśni, przede wszystkim z jednego z premierowych wykonań La Bamba. Ale przecież Trini Lopez miał w swoim repertuarze znacznie więcej rozmaitości.

Leonard Bernstein skomponował ten utwór, America, a Trini Lopez uczynił z niego jeden ze swoich najważniejszych przebojów. Był Trini Lopez artystą pełni chyba spełnionym, bo i świetnie śpiewał, i grał na gitarze. Nawet sam zaprojektował chyba dwa modele gitar akustycznych, do których przyznają się dzisiaj najznakomitsi wykonawcy nawet z kręgu postępowego rocka. Trini Lopez oczywiście nie był artystą z kręgu bluesa, ale tak jak to bywało w czasie, kiedy on zaczynał, należało przejść przez przedszkole bluesowe, czyli zapoznać się z pewnym katalogiem utworów, nagrań, które później stały się podwaliną współczesnego rock'n'rolla. I taką też młodość muzyczną miał za sobą Trini Lopez. I potrafił w swojej twórczości wplatać od czasu do czasu utwory z około bluesowego kręgu. Proszę posłuchać na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dwóch nagrań Triniego Lopeza. Rambling Man Dickiego Betsa oraz Kansas City, standardu rhythm and bluesowego wszechczasów. W pierwszym odcieniu bluesa żegnamy Triniego Lopeza.

Radio Baobab.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór no, dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riegla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riegel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, Więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues, czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

To był rok 1970, więc wtedy jeszcze przeboje Beatlesów, powiedzmy, były gorące. No jeszcze się o nich mówiło, chociaż zespół już przecież nie istniał. Ale ponadczasowość twórczości członków Wielkiej Czwórki z Liverpoolu polega na tym, że one i dzisiaj jeszcze są wykorzystywane jako inspiracja dla późniejszych pokoleń. Rok 1993 ukazuje się album Eric Gale's Band, który w całości praktycznie wypełniony jest kompozycjami samego Erica Gale'sa, ale jest jeden wyjątek. Ten wyjątek nosi tytuł I Want You, She's So Heavy. I to jest oczywiście kompozycja Lennona i McCartneya. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiło to nagranie na samym, proszę Państwa, Marku Niedźwieckim, który prezentował potem to nagranie wielokrotnie w tym radiu, którego już nie ma, a być może jeszcze od czasu do czasu przypomina sobie i gra go w swoich audycjach. No a my zagramy to teraz w radiu Baobab. Eric Gale's Band, I Want You, She's So Heavy.

dwa wielkie nazwiska, Ella Fitzgerald i Ray Charles. To niewątpliwie najważniejsze głosy pierwszej połowy ubiegłego stulecia, jeśli chodzi o czarną muzykę. No i oni też nie uniknęli, chociaż dlaczego mieliby unikać, może wręcz z radością przyjęli propozycje muzyczne z repertuaru The Beatles. Posłuchajmy takiej małej, krótkiej wiązanki dwóch wielkich przebojów The Beatles. Savoy Truffle to kompozycja George'a Harrisona, którą zaśpiewa Ella Fitzgerald, i Let It Be, oczywiście Lennona i McCartneya w wykonaniu Raya Charlesa.

Pierwsza płyta The Rolling Stones składała się niemal w całości z utworów skomponowanych i wcześniej nagrywanych przez przedstawicieli tak zwanej czarnej amerykańskiej muzyki. Ale z biegiem czasu także i ci, którzy wyrastali w bluesowym środowisku, zaczęli przejmować niektóre z kompozycji Jaggera i Richardsa do swojego repertuaru. Oto uważam bardzo udana wersja kompozycji Jaggera Richardsa You Can't Always Get What You Want w wykonaniu Luthera Allisona. To bardzo też symboliczne nagranie, dokonane w 1997 roku, na kilka tygodni przed śmiercią Luthera Allisona. Jest to ostatnie nagranie, jakie zrealizował na tym bluesowym padole. Luther Allison, You Can't Always Get What You Want.

1969 roku, czyli u szczytu popularności, The Rolling Stones zaproponowali m.in. Honky Tonk Women. To był też czas, kiedy Taj Mahal wspólnie ze swoimi przyjaciółmi odchodził powoli od takiego korzennego traktowania muzyki, które miało miejsce wtedy, kiedy nagrywał z Rising Suns, czyli z Rayem Kuderem, i niewątpliwie też to, co Stonesi na przełomie lat 60. i 70. tworzyli, musiało wywrzeć wpływ na Taj Mahala. Wrócił do Honky Tonk Women wiele, wiele lat później i nagrał Honky Tonk Women w 1997 roku, namawiając do miłej współpracy także Jamesa Cottona. Oto w ich wykonaniu Honky Tonk Women.

0: do, you see. I got a royal telephone.
1: Ten tytuł Gotta Serve Somebody posłużył twórcom albumu, na którym znalazły się gospelowe pieśni Boba Dylana w wykonaniu artystów, no właśnie tych takich bardzo korzennie gospelowych. Album ukazał się w 2003 roku i zgromadził nagrania niemal wyłącznie artystów związanych z środowiskiem gospelowym. Z tej płyty wybrałem oczywiście kompozycję Boba Dylana zatytułowaną Saved, a wykona ten utwór grupa Mighty Clouds of Joy.
2: I was blinded by the devil, born already run, stone cold dead, as I stepped out of the womb. By his grace I have been touched, by his word I have

The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, no to teraz pora na Led Zeppelin. No przecież to też zespół, który w swoich pierwszych poczynaniach fonograficznych bardzo korzystał z kompozycji starych mistrzów bluesa, czasami zapominając nawet jakby o tym, że komu zawdzięczają takie piękne dźwięki i takie piękne harmonie. W 1999 roku ukazał się album zatytułowany Whole Lotta Blues – Songs of Led Zeppelin. Kilkanaście nagrań zebranych na tym albumie to są w większości interpretacje utworów znanych z repertuaru Led Zeppelin przez artystów w sposób oczywisty związanych z środowiskiem amerykańskiego bluesa. Eric Gales, Alvin Youngblood Heart, Otis Rush, Magic Slim, Chris Thomas King i właśnie Clarence Gatemouth Brown, który z bogatego repertuaru Led Zeppelin wybrał utwór zatytułowany Rock and Roll.

I na koniec chciałbym klamerką spiąć to nasze dzisiejsze spotkanie z interpretacjami utworów The Beatles, The Rolling Stones, Boba Dylana i Led Zeppelin przez czarnych mistrzów bluesa. Powrotem do tego, czym rozpoczęliśmy, czyli do I Saw Her Standing There. Na początku zaprezentowałem wersję z 1970 roku, wersję Little Richarda. Little Richard powrócił do tego utworu już w XXI wieku i to w dodatku w duecie z Jerrym Lee Lewisem. Na albumie Last Man Standing ci dwaj wielcy interpretatorzy rock'n'rolla, który jest dzieckiem bluesa, zaprezentowali się w niezwykle dynamicznej wersji I Saw Her Standing There. Jerry Lee Lewis i Little Richard. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. One, two, one, three, and four.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

giganta bluesa pod koniec XX i na początku XXI wieku. I to jest część trzecia tej prezentacji i zarazem finalna. Poprzednio zakończyliśmy w miarę współczesną, bo z 2017 roku pochodzącą interpretacją utworu Drunken Hearted Man w wykonaniu Johna Hammonda. Pozostało jeszcze 6 utworów, które czasami w wersji podwójnej zostały zarejestrowane w Dallas w Teksasie przy 508 Park Avenue na trzecim piętrze 20 czerwca 1937 roku. Zaczynamy od utworu Me and the Devil Blues. To jedno chyba z najbardziej oryginalnych współczesnych wykonań. Pochodzi z 2022 roku, a jego autorem jest Prakash Slim, bluesman z Nepalu, któremu w tej wersji na harmonijce ustnej towarzyszyć będzie włoski wirtuoz tego instrumentu Fabrizio Poggi. Prakash Slim, Me and the Devil Blues.

Kolejnym nagraniem zarejestrowanym tego dnia przez Roberta Johnsona był utwór Stop Breaking Down. Ja wybrałem wersję współczesną z 2012 roku, którą zarejestrował podczas swojego koncertu znakomity wokalista i harmonikarz amerykański John Nemeth. Jak Państwo zapewne wiedzą, w 2022 roku u Johna Nemetha stwierdzono raka jamy ustnej, co oczywiście w przypadku artysty, którego głównym narzędziem pracy są usta, no, sprawiło, że dalsza kariera Johna Nemetha stanęła pod znakiem zapytania. Operacja podobno się udała i John Nemeth jest poddawany teraz długotrwałej rekonwalescencji i życzymy mu pełnego powrotu do zdrowia, a teraz wracamy do jego nagrania Stop Breaking Down. Oto John Nemeth w wersji koncertowej.

Traveling Riverside Blues to być może jeden z najbardziej znanych bluesów Roberta Johnsona, utrwalonych w świadomości fanów końca XX i początku XXI wieku, głównie poprzez interpretację grupy Led Zeppelin. Traveling Riverside Blues zostało zarejestrowane przez Led Zeppelin w 1969 roku, a opublikowane zostało na takim boksie wszystkich nagrań Led Zeppelin dopiero w 1990 roku. Z niejasnych dla mnie przyczyn do autorstwa tego utworu dopisali się Jimmy Page i Robert Plant. A my natomiast posłuchamy Traveling Riverside Blues w wykonaniu Jose Ramireza, młodego latynosko-chicagowskiego gitarzysty i wokalisty, który umieścił to nagranie na swojej płycie w 2020 roku. Ten album nosił tytuł Here I Come. Jose Ramirez.

Przedostatnie nagranie zrealizowane przez Roberta Johnsona 20 czerwca 1937 roku nosiło tytuł Honeymoon Blues. To niezbyt często wykonywany utwór przez późniejszych wykonawców i tutaj znowu z pomocą przyszedł nam nieoceniony Paul Black z zespołem The Flip Kings, o którym już mówiłem w poprzednich dwóch częściach tego tryptyku i wracam do tego, że może ktoś z Państwa pomoże mi odnaleźć jakieś bardziej współczesne jeszcze nagrania tego wykonawcy, bo ta wersja Honeymoon Blues pochodzi z 1996 roku z albumu King Dollar. Honeymoon Blues.

Ojej, powiedziałem, że to nagranie to było przedostatnie. I tutaj pomyłka, bo przedostatnim nagraniem zrealizowanym przez Roberta Johnsona w Teksasie, w Dallas, był utwór Love in Vain. No oczywiście to aż by się prosiło, żeby przypomnieć wersję The Rolling Stones, ale ja sobie pomyślałem, że skoro tak mało wykonań kobiecych mogłem uwzględnić w tym tryptyku poświęconym Robertowi Johnsonowi, to posłuchajmy Love in Vain w interpretacji Madeline Peru. Niewątpliwie bardzo, bardzo oryginalnej interpretacji. Album Standing on the Rooftop, rok 2011. Madeline Peru, jej wersja Love in Vain.

I wreszcie ostatnie nagranie zarejestrowane za życia przez Roberta Johnsona, Milkhouse Calf Blues. Tak naprawdę autorem tego utworu jest ślepy John Estes, który nadał mu tytuł Milkhouse Blues. No to Robert posłużył się delikatną zmianą tytułu i w jego wykonaniu ten utwór został zatytułowany Milkhouse Calf Blues. Usłyszymy ten utwór w wersji współczesnej jednego z największych admiratorów twórczości Roberta Johnsona, czyli Erika Claptona. Album Sessions for Robert J., rok 2004. Milkhouse Calf Blues.

I tym sposobem wyczerpałem pierwotną ideę zaprezentowania wszystkich zarejestrowanych za życia przez Roberta Johnsona utworów w wersjach późniejszych, bardziej współczesnych, z drugiej połowy XX wieku, a także jeszcze bardziej z pierwszych dziesięcioleci XXI wieku. I żeby wypełnić treścią muzyczną pozostałe minuty tego wydania pierwszego odcienia bluesa, chciałbym przypomnieć kilka nagrań, które w trakcie swojej kariery nagraniowej i koncertowej uwiecznił Eric Clapton. I będą to rozbudowane wersje tych krótkich bluesów Roberta Johnsona. Po pierwsze, Crossroads. I to będzie wersja chyba jedna z najbardziej oryginalnych. Bardzo byłbym ciekaw reakcji samego Roberta Johnsona na ten sposób interpretacji jego kompozycji, bo to wykonanie Crossroads to będzie wykonanie niemal symfoniczne. Live at the Royal Albert Hall. Eric Clapton z dużym składem symfonicznym z albumu The Definitive 24 Nights.

0: Thank you.
1: Raz jeszcze Eric Clapton i Rambling on My Mind, którym to utworem Eric rozpoczął na dobre swoją karierę śpiewającego gitarzysty. To było wtedy, kiedy ukazał się album John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. Clapton wracał do tego utworu bardzo często poprzez następne półwiecze swojej kariery, a ja wybrałem wersję z 1975 roku, kiedy to Clapton promował swój album E.C. Was Here i zarejestrował jedną z koncertowych wersji Rambling on My Mind.

I na zakończenie tego cyklu poświęconego twórczości Roberta Johnsona coś z rodzimego dorobku. W 2002 roku zespół Gun Colsena święcił swoje 20-lecie i z tej okazji zrobił bardzo uroczysty koncert, na który zaprosił wielu swoich

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

dwudziestoleciu XXI wieku Billy F. Gibbons uczestniczył w wielu sesjach nagraniowych swoich muzycznych przyjaciół. Nie może się poszczycić aż taką aktywnością w tym zakresie jak Joe Bonamassa, ale kiedy zacząłem sobie przypominać, z kim on grywał i nagrywał, no to okazało się, że moglibyśmy znaleźć kilkadziesiąt takich przypadków. Ja wybrałem sobie bardzo indywidualnie i tak osobiście 14 takich przykładów współpracy Billy'ego Gibbonsa z innymi muzykami. Takiej współpracy, gdzie nie zawsze on jest na pierwszym planie, czasami jest w cieniu, czasami śpiewa i gra na gitarze, czasami gra tylko na gitarze. No i myślę, że dzięki temu to będzie bardzo atrakcyjna gitarowa audycja. Zaczniemy od 2002 roku, kiedy to Billy Gibbons ze swoją gitarą pojawił się na albumie zatytułowanym Lovesick, Broke and Drifting, filmowanym przez Hanka Williamsa III. Wspólnie zagrali tutaj utwór zatytułowany Trashville.

2005 roku ukazał się album zatytułowany American Made, World Played. I to była płyta poświęcona twórczości i niezwykłemu wpływowi Lesa Paula na gitarowe oblicze muzyki XX wieku. Wśród wykonawców nic dziwnego, bo przecież Billy Gibbons grywał także i grywa nadal na Les Paulach. Znalazł się i on wśród wykonawców kłaniających się w pas Les Paulowi. Na tej płycie znalazł się utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Jednym z muzycznych koleżków amerykańskich Billy'ego Gibbonsa jest także Everlast, niegdyś House of Pain, no a potem już bardzo samodzielny artysta, który w sposób dla mnie przynajmniej bardzo udany miesza bluesa z bardziej modernymi, że tak powiem, elementami współczesnej muzyki. Na albumie Love, War and the Ghost of Whitey Ford znalazł się utwór zatytułowany Stone in My Hand, w którym dali z siebie wszystko Everlast i Billy Gibbons.

Wielokrotnie też spotykali się w różnych okolicznościach i estradowych, i studyjnych Billy Gibbons i Warren Haynes. W 2009 roku podkreślili oni swoją muzyczną przyjaźń wspólnym nagraniem zatytułowanym Broke Down on the Brazos z albumu By a Thread firmowanym przez Government Mule.

Kiedy w 2011 roku Leslie West nagrywał swój album Unusual Suspects, zaprosił do nagrania kilkoro swoich muzycznych przyjaciół. Nie zabrakło wśród nich także Billy'ego Gibbonsa. Oto Standing on a Higher Ground. To jest muzyczny prezent Billy'ego Gibbonsa dla Leslie'ego Westa, bo jest to właśnie jego kompozycja. Leslie West i Billy Gibbons. Standing on a Higher Ground.

To chyba jedno z najmniej znanych, przynajmniej u nas, nagrań Billy'ego Gibbonsa, bo też firmuje to nagranie zespół Pushking. Pushking to orkiestra rosyjska, grająca coś na kształt heavy metal, która w 2011 roku postanowiła zrealizować album z udziałem słynnych gitarzystów metalowych ze świata. Dlaczego potraktowali Billy'ego Gibbonsa jako gitarzystę metalowego, tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast niewątpliwie utwór Night Rider to najlepsze nagranie na płycie zatytułowanej The World As We Love It. Zespół Pushking w roli głównej Billy Gibbons.

No i wreszcie jakieś nagranie Billy'ego Gibbonsa z damą, z bluesową damą, z jedną z najważniejszych wykonawczyń współczesnego bluesa, oto Shemeika Copeland w utworze, który jest jednym z zasadniczych w repertuarze grupy ZZ Top, czyli Jesus Just Left Chicago. Shemeika Copeland i Billy Gibbons.

Billy Gibbons nie tylko grywa z wielkimi tego muzycznego świata, ale także korzysta ze współpracy z artystami mniej znanymi. Warunek jeden, że muszą mu oni odpowiadać pod względem stylistycznym, no i także musi się z nimi przyjaźnić. Taka przyjaźń właśnie jest pomiędzy Billym Gibbonsem i Austinem Hanksem, Teksańczykiem, któremu Billy Gibbons wyprodukował album Alabaster w 2017 roku. Podarował mu też własną piosenkę zatytułowaną Bone, Muscle and Blood. Posłuchajmy, jak Austin Hanks gaworzy sobie na gitarze z Billym Gibbonsem.

0: W 2018 roku ukazał się album poświęcony pamięci Elmora Jamesa, takiej bardzo pomnikowej postaci w historii amerykańskiej muzyki, zresztą sądzę, że nie tylko bluesowej. Do realizacji tej płyty przystąpiło wielu znakomitych amerykańskich wykonawców i wykonawczyń. Wśród nich znalazł się także Billy Gibbons. Płyta nosiła dosyć dziwny tytuł Strange Angels in Flight with Elmore James. I właśnie z tej płytki posłuchamy teraz Mean Mistreating Mama.
1: Billy, you want to count or you just want to start it?
2: Two. One, two, three.

0: Should we see what we got?
1: Nagranie, które teraz Państwo usłyszą, to chyba jedno z najdziwniejszych w dorobku Billy'ego Gibbonsa, ale znając jego poczucie humoru i przymrużenie oka, z jakim traktuje czasami swoje muzyczne zaangażowania, rozumiem, że uczynił to z pełnym przekonaniem i podjął zaproszenie francuskiego wykonawcy, troszkę takiego z kręgu francuskiej muzyki manouche, który nazywa się Thomas Dutronc, syn słynnego śpiewaka francuskiego Jacques'a Dutronc. W 2020 roku Thomas Dutronc nagrał album zatytułowany Frenchy. I to są piosenki z bardzo różnych półek, w których jemu jako wokaliście i gitarzyście towarzyszą wykonawcy z różnych rejonów muzyki i świata. Wśród nich znalazł się także Billy Gibbons. Proszę posłuchać, jak panowie zanurzyli się w tradycję francuskiej piosenki. Billy Gibbons, Thomas Dutronc, La vie en rose.

No i na zakończenie tej audycji posłuchamy kogoś, kto z bluesem na co dzień nie ma wiele wspólnego, bo Vivian Campbell to gitarzysta zespołu Def Leppard. Ale od czasu do czasu i ci heavy i metal gitarzyści dają znać, że nie obca jest im także znajomość bluesowych korzeni. I myślę, że dzięki temu Vivian Campbell pozyskał także do współpracy Billego Gibbonsa do wydanej w 2021 roku płyty Two Sides of It. Gibbons sprezentował Campbellowi też własną kompozycję, którą zatytułował Willing for Satisfaction. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Lucky Guy, piosenka roku, to kompozycja Nicka Mossa, a zarazem tytułowe nagranie z płyty o tym samym tytule oczywiście, płyty, która też została nominowana The Best Traditional Blues Album, a do tego dodać można jeszcze trzecią nagrodę, którą Nick Moss wraz ze swoim zespołem, w którym główną rolę odgrywa harmonikarz Dennis Greenling, otrzymał tytuł Band of the Year, czyli zespołu roku. No, skoro aż trzy takie ważne nagrody otrzymał Nick Moss Band featuring Dennis Greenling, no to jeszcze nagranie kolejne z albumu Lucky Guy. I to jest utwór odnoszący się do tego miejsca, z którego wywodzi się ta muzyka i z którym jest bardzo związany sam Nick Moss, czyli z Chicago, Illinois. A bardzo już konkretnie z kodem telefonicznym, który łączy świat z Chicago. Tytuł utworu 312 Blood.

Nick Moss może się poszczycić w 2020 roku aż 3 Blues Music Awards, ale okazało się, że nie on jest tym, który zgarnął największe żniwo nagród bluesowych 2020 roku. To udało się natomiast młodziakowi. Christone Kingfish Ingram zdobył aż 5 statuetek Blues Music Awards. 3 za swój debiutancki album zatytułowany Kingfish jako Best Emerging Artist Album, dalej Best Contemporary Blues Album i Album of the Year, co chyba jest nagrodą najważniejszą. Posłuchajmy. Christone Kingfish Ingram, Outside of This Town.

Do tych trzech wyróżnień związanych z jego debiutanckim albumem Kingfish dorzucił jeszcze dwie świetne Blues Music Awards. Został uznany za Best Contemporary Blues Male Artist, czyli za najlepszego współczesnego bluesowego artystę i, co może nawet dla niego być najważniejsze, został uznany najlepszym gitarzystą roku. Czy Kingfish dogoni kiedyś samego Buddy'ego Guya? Czas pokaże. A na razie posłuchajmy, jak obaj ci muzycy grają utwór zatytułowany Fresh Out.

laureatka wyróżnienia Contemporary Blues Female Artist Shimika Copeland. Nie zdołam wszystkich 26 kategorii przedstawić w tej audycji i będę się troszkę tak prześlizgiwał przez to, co sobie wybrałem. Jednym z kryteriów jest to, żeby przypomnieć o tych wykonawcach, którzy w ubiegłym roku wystąpili w Polsce. Wśród nich był także Albert Castilla, który wystąpił na festiwalu Jimmy Way, a okazało się, że jego album Masterpiece został wyróżniony w kategorii Blues Rock Album. Z tej właśnie płyty Albert Castilla i Keep on Swinging.

To był bardzo blues rockowy Albert Castilla. Wśród artystów, którzy występowali także w Polsce, znaczący sukces na tegorocznej gali The Blues Music Awards odniósł świetny wokalista Sugar Ray Rayford, który nie dość, że drugi rok z rzędu został uznany jako Soul Blues Male Artist, to dodatkowo jeszcze została mu przyznana taka dosyć prestiżowa i specjalna nagroda, czyli B.B. King Entertainer of the Year. Można powiedzieć osobowość bluesowa roku. Muzycznie tę swoją osobowość zaprezentuje teraz Sugar Ray Rayford w nagraniu o jednoznacznym tytule Is It Just Me?

Wśród tych 26 kategorii Blues Music Awards są także dwie poświęcone dokonaniom akustycznym. Najlepszym akustycznym bluesowym artystą został uznany Doug McLeod, a z kolei najlepszą płytą akustyczną bluesową roku została uznana płyta Boba Margolina zatytułowana This Guitar and Tonight. Bob Margolin znany był raczej fanom bluesa dotychczas jako specjalista od elektrycznej gitary bluesowej, no ale jak sam wyznaje, kiedyś Muddy Waters powiedział mu, że prawdziwy blues to blues grany na gitarze akustycznej, co Bob próbuje udowodnić i jak widać z sukcesem prezentując album This Guitar and Tonight. Z tej płyty wybrałem nagranie, które troszeczkę nawiązuje do gitarowo-akustycznej tradycji Django Reinharta. Utwór nosi tytuł Dancer's Boogie. Najlepszy akustyczny bluesowy album roku, płyta Boba Margolina, This Guitar and Tonight.

0: To była zdobywczyni Blues Music Award w kategorii instrumenty dęte, Vanessa Collier. A teraz przedstawi się nam człowiek, który wśród wielu zasług dla muzyki, zwłaszcza tej bluesowej, ma także zasługi na zupełnie innym polu, chociażby jako pionier rapu. Oto Cadillac Baby, rok 1958.
1: Good evening, ladies and gentlemen. I'm your horse who love you the most. Cadillac Baby, coming to you live from the bandstand of Cadillac Baby Show Lounge. In 1958, located at 4708 South Devon Street, introducing a few of our most honored guests here tonight from radio station WBZ.

tonight.

come. Yeah!

rapujący entertainer to Cadillac Baby. Prawdziwe nazwisko Narvel Eatman, urodzony w 1914 roku. Przez kilka dziesięcioleci był znaczącą postacią chicagowskiej sceny muzycznej, choć sam nie grał i nie śpiewał, no to był tak zwanym entrepreneurem, czyli zajmował się prowadzeniem koncertów, prowadzeniem managementu ówczesnych większych i mniejszych bluesowych gwiazd, a także był właścicielem kombinatu, na który składały się sklep spożywczo-cukierniczy, warsztat naprawczy i sklep z płytami. Pod pseudonimem Cadillac Baby był znany w chicagowskim środowisku muzycznym jako osoba wszędobylska, no i potrafiąca zachęcić zarówno artystów, jak i publiczność do tego, żeby korzystali z jego usług. Miał też swoją firmę płytową, która nazywała się Bia & Baby i przez dziesięciolecia zgromadził sporo historycznych dzisiaj już nagrań. Nagrywali dla niego i ci dosyć znani, tacy jak chociażby James Cotton, Eddie Boyd, Hound Dog Taylor, a także szereg mniej znanych artystów, którzy jednakowoż dla chicagowskiego bluesa byli postaciami wówczas znaczącymi. Nieszczęście wydarzyło się pod koniec lat 70., kiedy spłonęła jego siedziba, no i wraz z nią mnóstwo nagrań, zarówno tych utrwalonych już na płytach, jak i tych, które jeszcze nie zostały wydane, no a także cała dokumentacia wytwórni Bia & Baby. I teraz w XXI wieku przyjaciel Cadillac Baby, Michael Frank, pozbierał wszystko to, co udało się uratować z owej pożogi i umieścił te nagrania na poczwórnym albumie płytowym zatytułowanym Cadillac Babies, Bia and Baby Records Definitive Collection. 4 płyty, 101 nagrań, mnóstwo ciekawostek także w otoczce tej płyty, czyli w książeczce, bogaty opis faktograficzny. Wszystko to bardzo, bardzo atrakcyjne, no niestety dosyć kosztowne, ale myślę, że dzięki temu, że zostało to wydawnictwo zauważone przez Blues Foundation i dzięki temu, że otrzymało The Blues Music Award w kategorii Historical Blues Album, być może część tych nagrań, a także pamięć o owych zasłużonych dla chicagowskiego bluesa artystach będzie nadal podtrzymywana. Oto jeszcze 2 nagrania z tego zbioru. Little Mac Simmons, który zagra i zaśpiewa My Baby's Coming Home, i Hound Dog Taylor, The Sky is Crying.

pieści moje uszy od chwili, kiedy się ukazała w 2019 roku. I bardzo się cieszę, że bluesowi decydenci zauważyli to zjawisko i myślę, że dzięki tej płytce właśnie nagrodzili Jimmy'ego tą nagrodą. Natomiast w kategorii kobiecej, Traditional Blues Female Artist, ta nagroda w tym roku przypadła Sue Foley, świetnej gitarzystce, wokalistce, choć urodzonej gdzie indziej, to związanej podobnie jak Jimmy Vaughan z teksańskim brzmieniem bluesowym. No i na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa oboje państwo nagrodzeni w kategorii Traditional Blues Artist wystąpią w duecie Sue Foley i Jimmy Vaughan, The Lucky Ones. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.

O Lucindzie już wiele mówiono w pierwszym odcieniu bluesa. Teraz tylko przypomnę, że w okresie pandemicznym, czyli wtedy, kiedy nie bardzo można było jeździć z koncertami, a to właśnie Lucinda najbardziej lubi i tego oczekują od niej też jej fani. No więc nie mogąc spełnić i swojego życzenia i oczekiwania fanów, Lucinda postanowiła nagrywać takie troszkę kameralnie zorganizowane koncerty i udostępniać je swoim fanom online, a jednocześnie nagrywać je i formować z tego wirtualne albumy. I takich albumów w 2021 roku udało się Lucindzie zrobić 5. Wspominaliśmy już o płycie poświęconej twórczości Toma Petty'ego, czy The Rolling Stones, czy też płycie, na którą złożyły się numery kantrowe. Natomiast na sam koniec roku Lucinda przygotowała coś, co nazwała w sposób sugerujący, o co chodzi, czyli Have Yourself a Rocking Little Christmas, czyli Christmasowa płyta. Ale na szczęście znalazły się też na tej płycie nagrania, które nie tak wprost odnoszą się do świąt Bożego Narodzenia. Nie ma tam dzwoneczków, nie ma Santa Claus, nie ma Rudolfa z czerwonym noskiem. Są tam także numery, które można by teoretycznie znaleźć na każdej innej płycie. No i właśnie to było pierwsze z nich, czyli kompozycja Irvinga Berlina zatytułowana I've Got My Love to Keep Me Warm. No i to jest dosyć naturalna sprawa, bo przecież ważny jest kontakt z kimś, kto dostarcza ciepła ludzkiego w okresie chłodno-zimowym. Natomiast druga z piosenek, która znalazła się na tej płycie, nie wprost odnosi się ani do świąt Bożego Narodzenia, ani też do zimowej pogody. Bo to jest po prostu, proszę Państwa, jej nowa wersja słynnego standardu Williego Dixona, czyli Little Red Rooster, Lucinda Williams.

wśród tych remanentów 2021 roku znalazło się też kilka płyt, które zostały zrealizowane poza ojczyzną bluesa, czyli w Europie. Jedną z nich jest album zatytułowany Payday, tak jak tytuł słynnego bluesa Mississippi Johna Harta, a tytuł ten nosi album, który firmują dwaj europejscy w zasadzie muzycy, czyli Holender Hans Tessing i, no i jednak Amerykanin urodzony w północnej Karolinie Big Daddy Wilson. Zresztą nasz dobry znajomy z licznych koncertów w Polsce. Oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Payday, tytułowe nagranie z albumu Hansa Tessinka i Big Daddy Wilsona. To płyta, która dokumentuje pierwszy ich wspólny kontakt w studiu. Jak obaj oświadczają, no to było ich wspólne marzenie, żeby doprowadzić do takiego właśnie kontaktu. Płyta zawiera mniej więcej pół na pół dzieła Big Daddy Wilsona i Hansa Tessinka. Obaj udzielają się wokalnie, obaj też grają na gitarze i czuje się, że jest między nimi wspaniałe porozumienie i takie dobre bluesowe wibracje. Oto z tego albumu jeszcze jedno nagranie zatytułowane Walking.

znanych bluesów z przeszłości znalazło się także Yazoo City, w którym Big Daddy Wilsonowi towarzyszy wspomniany już Eric Bibb.

Kolejny element tego mojego remanentu na koniec 2021 roku jest troszkę wstydliwy. Nie wiem, dlaczego przeoczyłem jakoś prezentację tej płyty, bo nie dość, że ona jest atrakcyjna, to także jest współdziełem jednej z najpopularniejszych formacji wśród odbiorczyń i odbiorców pierwszego odcienia bluesa, czyli duetu Larkin Poe. Tym razem Megan i Rebecca skojarzyły swoje artystyczne drogi z nietypową orkiestrą o nazwie New Deco Ensemble,

To jest taka orkiestra hybrydowa, choć złożona z instrumentów klasycznych, która operuje na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. I w grudniu 2020 roku New Deco Ensemble i Larkin Poe zrealizowali koncert w Miami Beach Benchel, który został zarejestrowany. Ten koncert nosił tytuł Paint the Roses i taki tytuł nosi też album, który powstał w wyniku tej rejestracji. Posłuchajmy dwóch pięknych nagrań Larkin Poe's New Deco Ensemble. Będą to Mad as a Hatter i She's a Self-Made Man.

0: Kolejna produkcja to rzadki przypadek, zwłaszcza jeśli chodzi o fonografię związaną z bluesem, bo jest to płyta dla dzieci. Nosi ona tytuł Lightning Lessons i zawiera kilkanaście nagrań, które niosą z sobą przesłanie edukacyjne. A to uczą dzieci alfabetu, a to uczą pór roku, a to jak się nazywają poszczególne dni tygodnia i miesiące roku. I to wszystko jest wkomponowane w taki puls, który nieodparcie kojarzy się z bluesem. No, zresztą uczestniczą w tym przedsięwzięciu różni bluesowi doskonale nam znani artyści, jak chociażby Duke Robillard czy Jimmy Vivino. I właśnie Jimmy'ego Vivino posłuchamy teraz podczas jego wykładu skierowanego do najmłodszych, a Jimmy uczy ich bluesowo, jak po angielsku nazywać dni tygodnia i miesiące. Days and months.
1: One and two and three and four.
2: This is about the 7 days of the week and the 12 months of the year.

Następny przeoczony przeze mnie album z 2021 roku nosi tytuł Blues, Ballads and Cowboy Songs. Autorem tego dzieła jest Peter Keen, no i to oczywiście będzie jego debiut w pierwszym odcieniu bluesa i w radiu Baobab, chociaż nie jest to zawodnik specjalnie nastoletni, dojrzały. Rozpoczynał swoją karierę muzyczną kilkadziesiąt lat temu. Nie rozwijała się ta kariera zbyt owocnie, bo też Peter Keen utrzymywał siebie i rodzinę jako specjalista od IT, czyli technologii komputerowej, ale ponieważ uwielbia grać na gitarze i trzeba przyznać, że czyni to fantastycznie, lubi śpiewać, no to od czasu do czasu nagrywał płytkę. Miał w XXI wieku dłuższą przerwę, ale w 2021 roku właśnie ukazał się jego album zatytułowany Blues, Ballads and Cowboy Songs, który zrealizował u siebie w domowym zaciszu, korzystając z urządzenia elektronicznego, perkusyjnego, grając samodzielnie na gitarze i na basie oraz w kilku numerach także korzystając z pomocy Martego Muse, który zagrał mu na steel guitar. Posłuchajmy dwóch krótkich, ale uważam, że bardzo smacznych nagrań Petera Keen z albumu Blues, Ballads and Cowboy Songs. Będą to Weary Blues i Dry Bread.

Teksasu, bo Peter Keane to jest od wielu, wielu lat Teksańczyk osiadły w Austin. Wracamy do Europy i ponownie do takiego nietypowego dla bluesa rejonu, bo zatrzymamy się na chwileczkę w Wiedniu, czyli w Austrii. A zagra nam austriacki gitarzysta i wokalista Rudy Bieber, też już nie najmłodszy wykonawca, który wreszcie doczekał się debiutu w pierwszym odcieniu bluesa. W 2021 roku pojawił się album Rudiego zatytułowany As Time Goes By. Tytuł troszkę sugeruje takie spojrzenie wstecz, no i to są głównie covery różnych znanych i bardzo znanych bluesowych standardów. Wśród nich znalazło się także nagranie Woke Up This Morning. Posłuchajmy Rudiego Biebera. Nie jest to jakaś sensacja na pewno w bluesowej fonografii europejskiej, ale delikatne i śpiewne brzmienie gitary Rudiego Biebera myślę, że przypadnie do gustu wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.

To był remanent 2021 roku, czyli krótki przegląd zaniedbanych przeze mnie premier z tego właśnie roku. Na koniec mam premierę, czy nawet powiedziałbym prapremierę czegoś, co ukaże się już w roku następnym. A czekamy, a właśnie w lutym ukaże się nowy album Tinsleya Ellisa zatytułowany Devil May Care. Dosyć diaboliczny tytuł i z tego diabolicznego zbioru wybrałem kolejny utwór, który kojarzy się z szatanem. Slow Train to Hell. Na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa Tinsley Ellis. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

miała długość 2448 mil, co przekłada się na 3939 km. Nie będę Państwu w tej audycji przekazywał jakichś niezwykłych szczegółów i historycznych opowieści na temat tego szlaku, bo to znacznie lepiej uczyni ode mnie internet. Natomiast chciałbym, żebyśmy prześledzili niektóre miejscowości, przez które przebiega ten szlak, pod względem muzycznym. No a szlak zaczyna się, jak mówią słowa tej piosenki, w Chicago. No więc opuśćmy Chicago, Leaving Chicago. To nagranie pochodzi z albumu Girls with Guitars, czyli dziewczyny z gitarami. Te trzy dziewczyny to Samantha Fish, Cassie Taylor i Danny Wild. I z nimi opuszczamy Chicago.

Chicago, czyli z Illinois, kierujemy się w stronę Missouri. Ale żeby dotrzeć do Missouri, przejeżdżamy przez kilka mniejszych miejscowości, między innymi przez miejscowość Pontiac, czyli Pontiac po polsku. Bardziej znana ta nazwa jest jako

0: Opuszczamy Illinois i wkraczamy do stanu Missouri. A takim istotnym punktem otwierającym tę część szlaku jest bardzo zasłużone muzycznie miasto, czyli St. Louis. Oczywiście St. Louis Blues to jest coś, co przychodzi natychmiast na myśl, ale ja sobie pomyślałem, że nie pójdziemy taką najprostszą drogą, tylko znajdziemy coś mniej znanego, a równie interesującego muzycznie. Oto Kirk Fletcher ze swoim zespołem i z gościnnym udziałem Kima Wilsona w utworze Stranded in St. Louis, czyli Utknąłem w St. Louis.
1: One, two.

0: szlak przez Missouri przebiega na odcinku ponad 300 mil i kiedy zbliżamy się już do następnego stanu, czyli do stanu Kansas, przejeżdżamy przez miejscowość Springfield. Nawiążemy do tej nazwy i do tej miejscowości z takim troszkę przymrużeniem oka, bo oto Simpsonowie, znani z serialu telewizyjnego, zaśpiewają utwór zatytułowany Springfield Soul Stew.
1: And today's special is Springfield Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. Well, we're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fatback drums.

Route 66 przebiega przez stan Kansas tylko przez 13 mil. Jest na tym szlaku jeden znaczący punkt, to jest Rainbow Bridge. Most, który być może dzisiaj nie wywiera jakiegoś większego wrażenia, ale wtedy, kiedy powstawał, był imponujący i miał kształt właśnie owego rainbow, czyli tęczy. O tym moście zagra i zaśpiewa Mike Zito z zespołem The Wheel, Rainbow Bridge.

Po krótkim odcinku w stanie Kansas przenosimy się na długi, bo liczący ponad 400 mil odcinek Route 66, który przebiega przez Oklahomę. Oklahoma, no to oczywiście Tulsa, ale też nie będzie tutaj takiego oczywistego odniesienia, czyli Tulsa Time Claptona, tylko skorzystamy z twórczości Eryka Bibba. Oto jego kompozycja i jego wykonanie Tulsa Town.

0: przejechać w 3 godziny. Mniej więcej w środku drogi znajduje się miejscowość Amarillo. Wprawdzie nie będzie to piosenka bezpośrednio o Route 66, ale niewątpliwie o szlaku drogowym, bowiem nosi ona tytuł Amarillo Highway, a wykonawcami są Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.
1: Well, all us Northwest Alberta types would like to salute the western part of the great state of Texas with a little something from Terry Allen.

Z Teksasu mykniemy teraz do New Mexico, do Nowego Meksyku. To dosyć długi odcinek, bo prawie 500 mil. Żeby pokonać ten odcinek, trzeba poświęcić na to przynajmniej 8 godzin. No ale warto też zatrzymać się chociażby w Santa Fe. I to jest okazja, żeby przypomnieć jeden z moich ulubionych utworów, kompozycję Drew Holcomba zatytułowaną Yellow Rose of Santa Fe.

0: Santa Fe nie tak daleko, bo jakieś 80 czy 90 mil jest do innego miłego miejsca w Nowym Meksyku, czyli do Albuquerque. O Albuquerque zagra dla nas i zaśpiewa Dave Alvin.
1: Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

z dosyć pustynnego szlaku teksańskiego, którym przebiega Route 66, wkraczamy w podobnie pustynną część tego szlaku w Arizonie. Oryginalna Route 66 w Arizonie przebiegała przez ponad 400 mil. Jak ważna nie tylko dla Ameryki, ale i dla świata jest tradycja Route 66 i związanych z tym szlaków, świadczy teraz kolejne nagranie, którego wykonawcą jest Big Gilson, znakomity gitarzysta i wokalista bluesowy, ale przecież urodzony w Brazylii. Oto jego kompozycja zatytułowana Arizona.

No i tak oto zbliżamy się powoli do zakończenia naszej podróży drogą 66. Wkraczamy do Kalifornii, przejeżdżamy przez San Bernardino i kończymy tę podróż w Los Angeles, a konkretnie w Santa Monica. Przez Kalifornię przejeżdżamy 325 mil, zajmuje nam to niecałe 6 godzin i po tej jednak dosyć męczącej podróży możemy wreszcie zakotwiczyć na dobre w Santa Monica, a może nawet zejść na Santa Monica Boulevard, o którym tak przyjemnie śpiewa Sheryl Crow w piosence All I Wanna Do. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Począł od wizyty w studiu, gdzie nagrywał King Curtis. Znakomity saksofonista, który zasłynął jeszcze w latach 60., a potem rozwinął tę swoją sławę w następnych dziesięcioleciach. No i towarzyszył jako saksofonista najznakomitszym wykonawcom rock'n'rolla, soulu i bluesa, aż wreszcie zdobył nagrodę Grammy za swoją solówkę w słynnym Games People Play. Do studia Kinga Curtisa zaprosił Claptona oczywiście ówczesny jego mentor Delaney Bramlett, ten o Delaney, Bonnie and Friends, bo to był ten czas, kiedy Clapton był pod ogromnym urokiem tego, co działo się wokół małżeństwa państwa Bramlettów. I w ten oto sposób Delaney Bramlett i Eric Clapton znaleźli się w studiu z Kingiem Curtisem i w ten też sposób powstało jedno z najsłynniejszych nagrań Kinga Curtisa, czyli Teasing.

To był rok 1970, przypomina. Wtedy też Delaney Bramlett kręcił się wokół różnych innych dziwnych przedsięwzięć. Między innymi w styczniu 1970 roku w studiu Village Recorders w Los Angeles zaprosił Claptona do udziału w przedsięwzięciu o nazwie Rocking 50s Rock and Roll, które z kolei firmował zespół The Crickets, ten, który wcześniej towarzyszył Buddymu Hollemu. No i w ten oto sposób Clapton został uwieczniony w nagraniu właśnie tak zatytułowanym Rocking 50s Rock and Roll. Eric Clapton, Delaney Bramlett, no i The Crickets.

Jesteśmy w 1970 roku i już przenosimy się do lutego. Między 3 i 5 lutego w Record Plant w Nowym Jorku odbywała się sesja, którą zorganizował niejaki Earl Dowd. Człowiek, który zajmował się produkcją albumów niekoniecznie muzycznych, tylko takich troszkę satyryczno-dowcipowych. Ale dzięki jego staraniom odbyło się coś, co nazwano potem Summit Meeting, bo w tym nagraniu wzięło udział mnóstwo znakomitości. Jeff Beck, Keith Emerson, Dr. John, Mitch Mitchell, Harvey Mandel, Linda Ronstadt, Todd Rundgren, no i także Delaney Bramlett, który ściągnął ze sobą Claptona. Oto nagranie zatytułowane Getting Back to Molly. W roli głównego wokalisty właśnie ów wspomniany Earl Dowd, no a na gitarach grają tutaj Eric Clapton i Dr. John. Getting Back to Molly.

Śledzimy dokonania nagraniowe Claptona w 1970 roku i teraz już jesteśmy w marcu. Island Studios w Londynie. Tutaj nagrywał Stephen Stills. A ponieważ Clapton był w okolicy, no to Stephen Stills skorzystał z tej okazji i zapytał go, czy nie nagrałby z nim jednego numeru. I w ten sposób zostało zarejestrowane nagranie zatytułowane Go Back Home. Stephen Stills po latach wspominał, że po prostu Clapton wszedł do studia, posłuchał nagrania podkładowego i powiedział, no dobrze, to co, to ja się rozgrzeję, będę próbował, może się uda. W tym momencie Stills poprosił realizatora, żeby włączył magnetofon, no i poszło. I za pierwszym razem zostało utrwalone właśnie to nagranie. Go Back Home. Stephen Stills, Eric Clapton, Calvin Samuels i Dallas Taylor.

W innych studiach londyńskich, czyli The Lane Lear Sound Center na Soho w Londynie, w marcu 1970 nagrywał zespół Ashton, Gardner & Dyke. I tutaj też, no, pewnie za pośrednictwem Harrisona, który trochę się kolegował z Tonym Ashtonem, Clapton znalazł się w tym studiu i nagrali wspólnie wtedy utwór zatytułowany I'm Your Spiritual Breadman.

To był Eric Clapton w otoczeniu członków zespołu Ashton, Gardner and Dyke. W tym samym czasie, chociaż nie wiemy dokładnie niestety w jakim studiu, bo tego nie odnotowali kronikarze, Eric Clapton natknął się na Jonathana Kellego. To irlandzki, raczej folkowy wykonawca, który wówczas cieszył się dosyć sporą popularnością, no i właśnie nagrywał swoją nową płytę w otoczeniu kolegów z zespołu Ashton, Gardner and Dyke. I Clapton wszedł do studia, posłuchał wstępnie piosenki Don't You Believe It, no i znowu wciśnięto guzik i się nagrało za pierwszym razem. Jonathan Kelly, Eric Clapton, Don't You Believe It.

kwietniu 1970 roku odbyła się słynna sesja Howlin' Wolfa w Olympic Sound Studios w Londynie, w której to sesji na gitarze grał oczywiście Eric Clapton. Wracaliśmy do tej płyty wielokrotnie, więc dziś tylko króciutki taki pstyczek, ale jakżeż przyjemny. Oto Howlin' Wolf w otoczeniu brytyjskich muzyków z Ericiem Claptonem na czele, Built for Comfort.

Innym wielkim wydarzeniem tego roku było także nagranie i realizacja płyty pierwszej solowej George'a Harrisona. W tych nagraniach brał udział między innymi Billy Preston. No ale także wtedy też udało się Prestonowi zrealizować własną płytę zatytułowaną Encouraging Words. Tytułowe nagranie na tym albumie to nagranie z udziałem Erika Claptona. Zresztą niezły to był skład, bo Clapton grał na gitarze, na keyboardach Billy Preston, na drugiej gitarze George Harrison, na perkusji Ringo Starr, na basie Klaus Voormann, no a do tego jeszcze w chórkach usłyszeliśmy Doris Troy.

Także w kwietniu 1970 roku nagrywał w londyńskich Olympic Sound Studios Jesse Ed Davis. Clapton wziął udział w niemal w całej sesji, a ja wybrałem z tego zestawu prawie 10 nagrań utwór zatytułowany Washita Love Child. Oto Jesse Ed Davis i Eric Clapton.

Przy okazji zajęć z Harrisonem i jego płytą Clapton znalazł wprawdzie jeszcze w lipcu 1970 roku czas na to, żeby nagrać płytę z doktorem Johnem. To był słynny album zatytułowany Sun, Moon and Herbs. Z tego albumu wysłuchamy nagrania o tajemniczym tytule Black John the Conqueror.

Między sierpniem a wrześniem 1970 roku odbywały się sesje nagraniowe Derek and the Dominos. To wszystko działo się w Criteria Studios w Miami. W październiku tego samego roku zakończono już finalne miksy tego albumu. Eric Clapton pojawił się w tym samym miejscu, tym razem jako gitarzysta i współproducent albumu Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa. Ta płyta nosiła prosty tytuł Play the Blues. Poza Buddy'em Guyem i Juniorem Wellsem, no i oczywiście samym Claptonem, w tych nagraniach wzięli udział także Dr. John, Carl Reddell i Jim Gordon, czyli koledzy Claptona z Derek and the Dominos, no a także saksofonista A.C. Reed. Z albumu Buddy'ego Guya i Juniora Wellsa, zatytułowanego Play the Blues, usłyszymy teraz T-Bone Shuffle. Oczywiście gitarka Claptona ma tu swoją znaczącą rolę.

tych samych studiach Criteria w Miami w październiku 1970 roku nagrywał James Luther Dickinson, promotor różnych muzycznych przedsięwzięć, a także ojciec dwóch słynnych młodych Dickinsonów, którzy dzisiaj odnoszą świetne sukcesy w tym samym zresztą gatunku muzycznym. James Luther Dickinson nagrywał tam album, który później się ukazał pod tytułem Dixie Fried, a na jednym z nagrań zatytułowanym The Judgment usłyszymy także gitarę Erica Claptona. Na fortepianie Dr. John.

1970 rok to był rok ogromnie pracowity dla Erika Claptona. W grudniu 1970 pojawił się ponownie w Londynie, w miejscu, w którym The Rolling Stones nagrywali swój słynny album Sticky Fingers. I wtedy też powstała jedna z najsłynniejszych wersji nagrania Brown Sugar, w którym zaistniał Eric Clapton. A więc Mick Taylor, Keith Richards, Eric Clapton, Mick Jagger, Charlie Watts, Al Cooper na klawiszach, na basie Bill Wyman i na saksofonie Bobby Keys. Brown Sugar zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Jak zwykle przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: 子。
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

0: powiedziałeś witam, ale nie powiedziałeś...
1: Ale słyszałeś, jak witałem?
0: Ale...
1: Jeśli słyszałeś, to byłeś słuchaczem również, czyli jesteś w gronie słuchaczy.
0: Ale myślałem, że obowiązuje, tak jak w dyplomacji, zasada wzajemności.
1: Nie, to jest radio niezależne i tutaj nic nie obowiązuje. Ale dobrze, witam cię bardzo.
0: I inaczej. Mhm. Od razu inaczej.
1: Wracam do wątku, który mi przerwałeś. Roboczy tytuł, czyli taki, który może ulec zmianie tego naszego spotkania, jest Między nami dziadami, w odróżnieniu od audycji, którą prowadziłyby kobiety, prawda? Było między nami
0: kobietami.
1: Paniami może.
0: To jest tytuł, który mnie zaskoczył, bo to jest tytuł twojego autorstwa. I nie zapytałeś mnie pierwszy raz w historii naszej współpracy, tak? Jak coś robimy wspólnie, czy na przykład wyrażam, czy podoba mi się ten tytuł, czy wyrażam zgodę. To jest wbrew naszym podstawowym ustaleniom.
1: Wbrew, tak. Podoba ci się?
0: Nie miałem czasu, żeby to przemyśleć.
1: Ale widzisz, zadałem pytanie, nie jesteś przygotowany.
0: Bo nie wiem.
1: Nie wiesz.
0: Z jednej strony mi się podoba,
1: a z drugiej?
0: Bo się rymuje i jest dość sugestywny. Z drugiej strony nie wiem, czy sugestia w sprawie naszego dziadostwa jest sugestią potrzebną.
1: Wolałbyś być prezentowany jako białogłowa?
0: Nie, chodzi mi o to, że dziad dla
1: płeć.
0: Mnie... A, o płeć chodzi.
1: Tak.
0: A nie jest to w tytule
1: ale
0: wyraźnie
1: nie
0: zaznaczone.
1: Ale nie ma tu absolutnie ani przytyku do twojego wieku, ani do wyglądu, nic zupełnie.
0: Nic, tak?
1: Bezaluzyjny tytuł też.
0: To jakbyś w nawiasie jeszcze to dodawał, to po prostu...
1: To może zróbmy tak. Tytuł naszej audycji. Między nami dziadami, z tym, że Krzysiek bardzo dobrze wygląda.
0: O, właśnie. I teraz możemy...
1: Możemy posłuchać muzyki.

0: pełniejsze.
1: No pełniejsze, ale jak się rozsypały, one były w takich pudełeczkach.
0: Tak, można było pogubić naboje. No, tak, tak. A taśma z kolei mniej więcej co trzeci wypalał.
1: Bo nie zawsze celował dobrze w ten mały ładuneczek, ten
0: młotek. I bardzo często ten młotek przecinał taśmę i następowały komplikacje, bo trzeba było palcami ją wydłubać, prawda?
1: Także pojedynczy w sensie niezawodności był lepszy, ale to było upierdliwe, żeby po każdym strzale ładować go znowu.
0: A późniejsza zabawka, którą pamiętam, to była taka zabawka młody mechanik z NRD. Produkcja Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
1: To już po wojnie było. Znaczy, tak?
0: To już było po wojnie. I ten młody mechanik charakteryzował się tym, co bardzo pamiętam. Najbardziej intrygujące były, można było przy pomocy tego młodego mechanika ześrubować samochód i takim elementem, który fantastycznie wyglądał w tym pudełku, były koła ze szprychami.
1: A miały gumy?
0: Miały gumy, lany,
1: no tak,
0: takie
1: guma
0: gumy.
1: To był, no.
0: Tak, ale jakoś nie szło mi skręcanie tego.
1: A nie dali do tego takiego małego Francuza?
0: Dali, jeden Francuz i drugi i trzeci.
1: A Schraubenzieher?
0: Schraubenzieher też, ale nie potrafiłem, no jakoś nie kleiło mi się to.
1: Ja bym na chwileczkę chciał wrócić do broni, ponieważ obok kapiszonowców miałem jeszcze dość pokaźną kolekcję, chyba dwóch na wodę pistoletów i one były wielkim utrapieniem i dla mnie, i dla mojej mamy, bo one nie były szczelne.
0: I wylewało ci się ze zbiornika
1: przez rękojeść, pod cinglem, przepraszam, językiem spustowym, wylewało się zewsząd. Także kiedy dochodziło już do oddania strzału, to był on mizerny i na niewielką odległość.
0: Taki psik po prostu.
1: Taki psiuk nawet.
0: Aha,
1: nie psik.
0: I on tak gasł.
1: No tak. Aha. Tak jakby prostatę miał ktoś chorą. Może to niedobre porównanie, ale...
0: To jeśli chodzi o... nie o choroby, tylko o naboje wodne, to ja pamiętam gruszkę, cytrynkę.
1: Ależ oczywiście. Ja też pamiętam gruszkę, cytrynkę i na okazję doroczną, kiedy można było polewać, niektórzy tam wlewali radzieckie duchy i śmierdziało potem, dopóki się porządnie nie wyprało ubrania.
0: A niektórzy, w tym i ja, bardzo często zamiast psikać na osobę, na którą chcesz psikać, czy na jakiś inny cel, wypijali tą
1: perfumę?
0: Nie, no nie perfumę, tylko
1: wodę,
0: ale tak się popsikiwało z nudów do ust, żeby zwilżyć usta i zapominałeś często i w momencie wojny okazywało się, że znowu jest ten psiuk, prawda, że no nie tak. Ma. Bo tam była taka żyłka.
1: Była i taki kapselek na tę cytrynkę zatykający dziurkę z małym otworkiem powodującym.
0: Dużo osób też obgryzało, bo jak chciało wyciągnąć...
1: To było zębami.
0: Zębami trzeba było, prawda? I one były takie nadwyrężone, te miejsca.
1: Troszkę bokiem puszczały. No może czas na muzykę, bo ciekawa ta rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej, ale wrócimy do niej, kiedy wypoczniemy.

0: lichwę ten korek i ja, trzymając za rękojeść, wpychałem korek, a jednocześnie...
1: To było bardzo niebezpieczne.
0: Niechcący nacisnąłem spust i korek mi wypalił żywe ciało w dłoni mojej.
1: Czyli się
0: świercząca rana.
1: Postrzeliłeś się.
0: I taki zapach jak z grilla.
1: Widzisz, moi rodzice właśnie mówili mi o różnych takich przypadkach. Nie wiem, czy akurat to był twój przypadek.
0: To mógł być o mnie mogli mówić.
1: No właśnie. Więc chyba o tobie mi powiedzieli i w związku z tym ostrożnie mi nie pozwolili. Znaczy, co tam ostrożnie? Ojciec powiedział, korkowiec nie w moim domu.
0: No i się skończyło. A ja miałem jakiś bardziej wyrozumiałych rodziców, a może mniej przezornych. Nawet doszło do tego, że kiedyś, podczas wakacji co prawda, pożyczyłem od kolegi wiatrówkę, czyli to już była broń bardzo poważna, jednostrzałowa, ale jednak wiatrówka.
1: Już się postrzeliłeś?
0: Nie. Chciałem znaleźć cel. Strzelanie w powietrze jest bez sensu, bo nawet nie widać, gdzie on leci, ten mały pociszczek.
1: Chyba, że strzelasz do ptaka.
0: A widzisz, no, do ptaka nie, bo mi ptaka było szkoda, a nuż bym trafił i było mi przykro.
1: Zdrowego ptaka oczywiście.
0: Nawet chorego, jakbym zastrzelił, to też nieprzyjemnie. Ale wybrałem taką drewnianą ściankę w ogrodzie i strzelałem do tych desek. Przy czym, jakby w zapale strzelania nie zwróciłem uwagi, że ta ścianka jest tylną ścianką wygódki, czyli małego klozeciku.
1: Czyli postrzeliłeś polnego, załatwiającego się sąsiada.
0: I nagle drzwi się otwarły i wyskoczył z nich ze spuszczonymi spodniami emerytowany pułkownik Wojska Polskiego.
1: Wyskoczył przodem, bo siedział tyłem, prawda?
0: Znaczy siedział tym, czym się siedzi, kiedy się na dłużej idzie do wygódki.
1: No ale chodzi mi o jego usytuowanie w momencie strzału.
0: Ja strzelałem w tylną ściankę, czyli w kierunku jego pleców i dołu. I do dzisiaj nie wiem, czy udało mi się sforsować tę ściankę, bo ona miała pewne szpary między deskami.
1: Ale on wyskoczył i co powiedział?
0: On nic nie mówił. On robił coś takiego.
1: Miał ręce
0: raczej
1: podniesione? Czy...
0: Nie, trzymał spodnie, które miał na wysokości kolan.
1: A, no to
0: więcej.
1: Nie mógł podnieść. No, czy nie wiedziałeś, czy się poddaje?
0: Tego nie wiedziałem, bo to by miał w górze. Ale miał białe kalesony.
1: A, poddawał się.
0: Sygnalizowało, że się poddawał i leciał w kierunku tam agrestu i krzyczał.
1: No popatrz, nie chciałem obroni, a tu doszedł korkowiec i wiatrówka.
0: I przygoda z pułkownikiem.
1: Niesamowite. No. To chyba coś muzycznego
0: teraz.

0: I tylko jedna warstwa koca, prawda? Bo na dwóch warstwach to już, czyli na przykład na plaży pchełki w ogóle... O...
1: A właśnie, a pamiętasz, w co jeszcze na kocu można było dobrze grać?
0: Na kocu?
1: Tak.
0: W karty.
1: Nie, tam karty, no w karty, ale szczególnie na kocu dobrze się grało w ciupy.
0: W ciupy?
1: Tak.
0: O, to ciup nie znam.
1: Czyli w kości.
0: Znam kości, ale...
1: Kamienie, a nie kości z numerkami, tylko takie odrzucałeś, łapałeś.
0: Że to się coś tam łapa. Tak. To ja widziałem, że w to grają, ale nigdy do
1: grałem,
0: tego nie doszedłem.
1: Trochę grałem, ale nie pamiętam przepisów.
0: I co dwa podrzucasz i...
1: Tak, i teraz już nie umiem grać. Na przykład podrzucało się jednego, potem łapałeś z tego koca drugiego i tego, co spadał rzucony wcześniej, łapałeś, już miałeś dwa w ręku.
0: Czyli to gra zręcznościowa bardzo.
1: Tak, ja miałem ręce zręczne.
0: No widzisz, nie, ja grałem w pikuty, ale to nie na kocu.
1: O, w pikuty to ja byłem niezły, udało mi się nawet jednej znajomej wbić w nogę pikuta.
0: Co ty opowiadasz?
1: Tak, bo się omsknął mi z palca i zamiast w ziemię to niestety trafiłem w nogę.
0: A wszystko robiłeś? Brudka, nosek, usta?
1: Ale główka, czółko, wszystko. Kolanko. Może wytłumacz państwu, bo mogą nie wiedzieć.
0: To jest gra przy pomocy noża.
1: Noża. Ale nie kuchennego, takiego do obiadu.
0: Nie, tylko scyzoryk albo finka. Finka świetnie. Dobra. Świetnie się nadawała finka i chodziło o to, żeby z różnych części ciała tak pokierować nożem, żeby on się wbił ostrzem w ziemię,
1: tak.
0: I najlepiej się grało na piasku, czyli w okres wakacyjny, plaża.
1: Albo na takim mokrej ziemi, nie za gęstej.
0: Albo w piaskownicy.
1: Piaskownicy nigdy nie
0: A widzisz, a u nas myśmy po szkole w ogródku jordanowskim była duża piaskownica, tak. I cały był taki kącik pikutowy, przyglądali się malcy temu, bo to była gra niebezpieczna, prawda, dla starszych chłopaków. Pikuty były kontuzjogenne.
1: No w związku z tym, co zrobiłem, to mam dowód na to, tak, oczywiście.
0: Można
1: ona
0: też
1: z tym nożem
0: było sobie...
1: poszła do matki w nodze.
0: A, to jakaś taka po prostu skarżypyta.
1: No trochę tak. Chociaż mogło ją boleć.
0: A przeciąłeś sobie kiedyś część ubrania przy pikutach?
1: Ale nie część ciała, tylko ubrania.
0: Ubrania, tak.
1: Przeciąłem, a nawet teraz udało mi się... To było straszne.
0: Ja sobie przeciąłem kolanko.
1: A ja raz rzuciłem... To już nie były pikuty tak naprawdę, tylko chciałem to jak Indianie na filmach w drzewo wbić.
0: Tak.
1: Nóż i on poleciał niewłaściwym końcem, uderzył
0: trzonkiem.
1: Nie, to nie, już pan pułkownik już swoje załatwił, a tutaj
0: chciałem
1: drzewo.
0: Zabrać z wiatrówki, a potem zaraz nożem.
1: W drzewo trzonkiem nóż uderzył z taką siłą, bo ja taką miałem siłę, że się odbił, wrócił i mnie w brzuch uderzył ostrzem. I przeciął mi koszulkę.
0: Nie opowiadaj.
1: No tak?
0: Straszna przygoda.
1: No straszne. Ja teraz nawet jak myślę, to mnie zimny pot oblewa, to może muzyka.
0: Ale musiałeś blisko tego drzewa stać bardzo.
1: Nóż przyleciał do mnie.

0: No tak, bo to jednak gra ruchowa.
1: Ruchowa.
0: No, dodajmy do tych, do Zośki, jeszcze nie wchodząc w gry przy pomocy piłki, że dużo było gier, które odbywały się na podwórku porysowanym.
1: No bo trzeba było stworzyć warunki do uprawiania gry, na przykład w klasy.
0: Na przykład państwa, w klasy.
1: Komórki do wynajęcia.
0: Które to klasy były raczej grą dziewczęcą.
1: No, ale ja trochę grałem.
0: Ja też grałem, bardzo nawet, lubiłem. I lubiłem takie, pamiętam, przystanki.
1: To znaczy, że przestawałeś grać?
0: W trzeciej klasie był przystanek, że tam można było stanąć na dwóch nogach.
1: A, no tak, a na końcu było niebo.
0: Niebo było?
1: Tak.
0: Do tego nie pamiętałem. No, nie, a co było w niebie?
1: Nic, trzeba było nawrócić w niebie. Na dwóch nogach, wykonać obrót o 180 stopni i wracać po tym diagramie. Mhm.
0: A pamiętasz, że się w rogu rysowało taką kreskę?
1: Ja nie rysowałem.
0: A przepraszam. Właśnie chciałem zapytać, do czego ona służyła, bo to coś oznaczało.
1: Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ale jeszcze też rysowało
0: chłopek.
1: Się...
0: Chłopka. W chłopka.
1: W gazdę się grał.
0: W gazdę? Nie wiem.
1: Nie grałeś w gazdę pieniążkami? Się rzucało do takiej bramki?
0: Nie.
1: A w ścianki grałeś?
0: Nie. W Cymbergaja grałem.
1: Ale nie Cymbergaj na stole. Na asfalcie nie mogłeś grać w Cymbergaja.
0: Nie, kamień w klasę
1: grałem. Ale ścianki, że uderzałeś o ścianę i spadała moneta i musiała przykryć inną na podwórku.
0: To chyba z bazaru jakiejś gry.
1: Z jakiego bazaru? Z bazaru to trzy karty, ale ja w to nie gra. Czyli bardzo masz słabe dzieciństwo.
0: Będę polemizował, bo ty nie grałeś w chłopka, no.
1: No, a chłopek to co było?
0: Był narysowany chłop i miał takie ramiona i głowę i bardzo trzeba było robić taką figurę, bo się skakało.
1: To w klasy.
0: Nie, klasa była z kamieniem.
1: Rzucało się.
0: Nie rzucało się, tylko nogą się popychało przecież, no tak, kamień.
1: Można było popchnąć.
0: I jak kamień był na linii, to była skucha.
1: No tak, no dobra. A chłopek?
0: A chłopek był bez kamienia w ogóle, tylko trzeba było się tak skakać i rozkraczać. Tak.
1: No to klasy tak samo, to tylko inny wariant.
0: Chłopek, oczywiście. Był narysowany chłopek, to nie była klasa.
1: Mógł być chłopek narysowany, mógł być chłopek. No. A poza tym jeszcze były te komórki do wynajęcia, były. No, no i to obrzydliwa gra, w to się nie bawiłem. Skakanka.
0: Skakanka?
1: Męcząca.
0: No tak, to prawda. To prawda, też nie byłem mistrzem. Mimo, że to taka sprawnościowa gra, z której korzystają nawet zawodowi sportowcy.
1: Niech sobie korzystają, ale jeszcze był taki wariant, że się nie samemu kręciło tym sznurkiem.
0: Tylko koleżanki kręciły.
1: Koleżanki kręciły i...
0: Można się było zaplątać między nogami.
1: I się wywalić na ten ciężki bardzo do zniesienia twardy.
0: Na ryj to nie wiem, ale między nogami to pamiętam.
1: Też boli.

0: Jednym tchem powiedziałem, myślałem, że to główka i klipa to prawie ta sama.
1: Nie, klipa z główką nic nie miała wspólnego. To raczej przypomina pewną, a to nie jest odmiana, chciałem powiedzieć o znacznej grze amerykańskiej, ale to nie jest to.
0: Futbol amerykański?
1: Nie, futbol amerykański. Ale też się biegało od stacji do stacji, żeby...
0: takie bejsbolowate.
1: Patyczek przenieść, prawda? To,
0: no. A w Serso grałeś?
1: No w Serso oczywiście, że grałem.
0: Nikt już chyba dzisiaj poza starcami nie pamięta, co to było Serso.
1: Dwa miecze.
0: Tak. Takie patyki,
1: takie bambusowe, prawda? Tak. Albo trzcinowe, jakieś takie z giętkiej trzciny. I kółeczko. I trzeba było wygiąć tą trzcinę.
0: No co wygiąć?
1: No bo ona była właśnie...
0: Kółeczko nakładałeś na miecz.
1: Na miecz i wyrzucałem to w stronę partnera.
0: Który musiał na ten swój złapać. Miecz. To takie troszkę jak frisbee później, tylko że frisbee było bez miecza.
1: No tak, zdecydowanie inne, bo właśnie bez miecza. A miecz był bardzo ważny, miecz był katapultą po prostu tego.
0: Co przywodzi mi na myśl procę, ale to jest broń palna i o tym mieliśmy nie mówić.
1: Nie, proca nie jest grą palną.
0: Jak to? No przecież strzelasz pociskiem i on leci.
1: No ale to nie jest związane z prochem.
0: No z prochem nie.
1: Z prochem jest związany zwyczaj...
0: Klucz,
1: no zwyczaj wielkanocny, prawda?
0: Rozwaliło się kiedyś klucz?
1: Oczywiście, że tak. To było niebezpieczne, ale już tego rodzice nie kontrolowali. Wkładało się siarkę do klucza.
0: Zapałek z łebków.
1: Oczywiście, że tak. I potem gwóźdź.
0: Tylko nie dawałem instrukcji, bo dzieciaki będą się nadawać. No i taki klucz już nie ma teraz. Przez klucza jale nie strzelić.
1: Nie, oczywiście, że
0: na to chodzi.
1: No to co, żegnamy się?
0: Tak.
1: Tym optymistycznym.
0: Szkoda, że nie mam przy sobie kaliflorku, bo bym strzelił na koniec.
1: A co to jest kaliflorek?
0: No wybuchy się robiło z kaliflorku i można było jeszcze spalić kopcia, kliszę.
1: Ja miałem do czynienia z karbidem.
0: A to widzisz na Śląsku inaczej. Przepraszam, Zagłębie. No tak.

0: witają Państwa niezwykle serdecznie
1: Kurecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiejszą audycję nazwaliśmy tak w sumie roboczo kartka z kalendarza, dlatego że ostatnio było strasznie dużo rocznic ważnych.
0: To może ja teraz zakomunikuję i przeczytam prosto z kartki wszelkie daty, które zainspirowały nas do dzisiejszej audycji. 16 września 1925 roku urodził się absolutny mistrz B.B. King. 18 września 1970 roku zmarł absolutny mistrz Jimi Hendrix, a 23 września 1930 roku urodził się Ray Charles. W związku z tym postanowiliśmy przypomnieć kilka ich utworów.
1: Tak, i zaczniemy od numeru Mess Around, od którego kariera Raya Charlesa nabrała tempa. To jest numer z 1953 roku, ale żeby było ciekawie, to tej piosenki nie napisał wcale Ray Charles, tylko pracownik Atlantic Records, który nazywał się Ahmed Ertygan. Może niech Sosnowski wypowie jego imię i nazwisko, bo on zna turecki, a to był Amerykanin tureckiego pochodzenia.
0: Mówisz zapewne o Ahmecie Ertegün.
1: No widzicie Państwo, jednak tak, trzeba się uczyć języków obcych.

Kolejnym wielkim hitem Raya Charlesa, również nie napisanym przez samego Raya Charlesa, był utwór Hit the Road Jack. I tutaj nie chciałbym już prezentować tego najsłynniejszego wykonania, czyli wykonania Raya Charlesa, ale specjalnie dla Państwa zagrają w tej chwili Casey Abrams i Hayley Reinhardt. Piosenka Hit the Road Jack.

I teraz zupełnie zaskakująco okazuje się, że Ray Charles miał wpływ nie tylko na rozwój muzyki jazzowej, bluesowej, ale też muzyki klubowej. I na dowód tego chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu I Got a Woman w wykonaniu zespołu Rude Dog z Rayem Charlesem. I akurat właśnie ten numer, I Got a Woman, to jest numer już napisany przez Raya osobiście własnoręcznie. I po ukazaniu się tego singla, on stał się ogromną gwiazdą, więc to był taki drugi kamień milowy w jego karierze.

Jedną z moich ulubionych piosenek wykonywanych przez Raya Charlesa był utwór zatytułowany Georgia, Georgia on my mind. Myślę, że to jest doskonały moment i doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować tą piosenkę w zupełnie innym wykonaniu. Nagranie pochodzi z koncertu Vince Arnolda and the Avengers z 1963 roku i jest to pierwsza rejestracja wykonania pewnego artysty, który już kilka lat później stał się niezwykle sławny.

To był oczywiście Joe Cocker. A teraz już przechodzimy do Jimiego Hendrixa. Jest to jeden z takich artystów, których nagrania szczególnie lubię w wersji live. Dlatego teraz będzie wersja z koncertu w Sztokholmie z 1969 roku, a utwór nosi tytuł Fire.

0: Czy jak słuchasz Hendrixa, to bardziej podoba ci się jego gra na gitarze, czy śpiewanie?
1: Trudno mi powiedzieć. Chyba jego fenomen na tym polegał, że to się tak nawzajem przenikało.
0: Ja myślę, że wszystkie trzy gwiazdy, których piosenki prezentujemy dzisiaj, miały właśnie tą wspólną cechę, że byli cudownymi wokalistami, a jednocześnie wspaniałymi instrumentalistami. Równie dobrym wokalistą i pianistą w tym wypadku jest specjalista od coverów Jamie Callum. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować jego wykonanie piosenki Hendrixa Wind Cries Mary.

Nie mogłoby być tej audycji bez utworu Little Wing, ale żeby nie było nudno, to ja też zaproponuję wykonanie Erika Claptona w duecie z Sheryl Crow.

0: Sheryl Crow. Sheryl Crow.
1: Kolejnym zupełnie niespodziewanym duetem, jaki chcielibyśmy Państwu zaprezentować, będzie wspólne wykonanie piosenki Crosstown Traffic. To piosenkę tą zaśpiewają dla Państwa wprost z przystanku Woodstock Ania Rusowicz i Gienek Loska. Kolejna cudowna postać świata muzyki, która odeszła przedwcześnie. Ania Rusowicz i Gienek Loska, Crosstown Traffic.

0: Bardzo się cieszę, że udało Ci się tutaj taki piękny polski akcent wpleść.
1: Sam jestem zadziwiony moją ogromną, nawet nie wiem jak to nazwać. I tym magicznym sposobem przechodzimy do kolejnej legendarnej postaci. Jak Państwo się domyślają, jest to postać giganta bluesa, czyli B.B. Kinga. Na początek proponuję piosenkę Every Day I Have the Blues w wykonaniu Brother Yusefa. Nagranie również live.